SK Poznań.

0: fotelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, ref

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, Samotuły Sportowa 5.
2: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda, oferujący nową hybrydową Hondę HR-V w Poznaniu. hondamalta.karlik.poznań.pl.
3: W tej porze na poznańskich drogach jest naprawdę spokojnie, jeździ się przez Poznań płynnie, więc nic, tylko wsiadać w samochód i podróżować. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 29 stopni, więc będzie dużo cieplej niż wczoraj. Nie powinno już dzisiaj padać, ciśnienie dalej mamy wysokie.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center, Samotuły Sportowa 5.
2: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda w Poznaniu.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Dokładnie 6 na zegarach, czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Argentyna rywalem Hiszpanii w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. To po wygranej z Anglią 2-1. To spotkanie obserwował reporter SK Michał Skolimowski. Michale, no emocje były od początku do końca?
5: Dokładnie tak. Pierwsza połowa to intensywna i ostra gra z obu stron, ale mało sytuacji, w konsekwencji brak goli. Po przerwie było więcej gry w piłkę. Przeważali Argentyńczycy, ale to Anglicy jako pierwsi trafili do siatki. Kolejne minuty to ciągły napór Albicelestes i solidna defensywa Anglii, którą udało się sforsować rywalom dopiero w 85 minucie. Ekipa z Ameryki Południowej poszła za ciosem i skończyła ten mecz w doliczonym czasie gry. Dogrywka nie była potrzebna. W wielkim finale Argentyna zagra z Hiszpanią. Anglikom zostaje mecz o brąz z reprezentacją Francji.
4: Na finał w niedzielę, mecz o trzecie miejsce w sobotę. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu i 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowie o pracę. To propozycje reform Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Władze związku jednocześnie narzekają, że ministerstwo nie prowadzi z nimi dialogu.
6: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała

0: Pani minister, w tamtym tygodniu to nie jest reforma.
1: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Związku Lekarzy. Dziś kolejne spotkanie w sprawie propozycji ministerstwa. Wczoraj gwałtowne burze, a dziś upały i MGW wydał ostrzeżenia w pasie od Gorzowa i Zielonej Góry przez Poznań, Łódź, Warszawę po Lublin. Temperatura ma osiągnąć 30 stopni.
2: I Wiktor w Radiu SK.
3: No i dzisiaj czwartek w kalendarzu. Czujecie to? Już pachnie zbliżającym się weekendem.
4: Ja na przykład czuję Jankesa w kuchni. Tam kawa, ekspres, te sprawy. Janki!
3: Liczyłem na jakieś ładniejsze zapachy. Słuchajcie, dajcie znać, jak w takim razie powinien pachnieć czwartek. 664-402 i ten pachnący guzik mikrofonu na Messengerze.

0: lepszy, coraz lepszy. To znaczy, oni grają cały czas tak samo, ale w mojej głowie coraz lepszy. Gips i Kukon, ty masz 8 po 6. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Z tym Jankesem, który pachnie kawą, to nie jest wcale takie głupie, bo dzisiaj jest dzień kawy domowej. Znaczy, kawi domowej, tak napisali w kalendarzu.
2: To jest takie zwierzę?
0: Tak.
2: Czy coś?
0: To jest takie zwierzę, które wydala ziarenka kawy i potem to się mieli i potem jest ten zapach.
2: Ja czuję, że Hiszpania wygra z Argentyną w finale mundialu. Oglądałeś wczoraj, co tam się działo?
0: Zastałem po pierwszej połowie, rano sprawdzam i patrzę. Argentyno, coś ty zrobiła!
2: Ja też liczyłem na to, że Anglia, jednak Anglia tu, niestety.
0: Ale fajnie, podoba się dla mnie akurat taki zestaw tego finału. Co dzisiaj w czwartek w nosie wam się pojawia? Jak powinien pachnieć tenże czwartek? Halo, dzień dobry.
3: Czujecie to? Tak pachnie, 100 złotych.
0: Bogactwo.
2: To stacja benzynowa tak pachnie właśnie.
0: Chociaż teraz to właściwie powinniśmy mówić, czujesz, tak pachnie ten banknot 500 złotych. Bo te 500 to tak jak jeszcze parę lat temu ta stówka. No wszystko się degraduje, inflacja to się nazywa niestety. No.
2: Ja nie wiem, ja za młody jestem.
0: Jak powinien pachnieć czwartek? Dzień dobry, kto jeszcze w kolejce?
4: W kontekście dzisiejszego leitmotivu powiem, że najpiękniejszymi zapachami dla faceta są zapach nowego samochodu, pieniędzy oraz kobiety.
0: I to w tej kolejności, tak?
5: Jankes, Jankes i Wiktor.
0: No są też na przykład takie opinie na ten temat, że można samemu z własną ręką, czyli Pink. You and your hand.
2: Wiktor, proszę cię, no.
0: Ale że pieniądze do ręki, no.

0: kto zasnął w której minucie wczorajszego meczu. Piękna dyskusja.
1: Dajcie spokój, oglądałem do końca. No.
0: Ja po pierwszej połowie.
2: Nie, wszystko w porządku.
1: A ty, Jadziu, jak go oglądałaś troszkę?
3: Oglądałam.
1: I kto wygrał?
3: Argentyna.
1: Dobrze.
0: O, u mnie też, w moim internecie też Argentyna.
3: W internecie, ja oglądałam.
1: Ale to było naprawdę niesamowite. Tak samo jak niesamowity będzie przegląd prasy, prasowanie. Zaczynamy.
4: Poranne prasowanie.
0: W temacie dnia, dzisiejszy czwartek właśnie pachnie świeżą prasą, słuchajcie. Roznosi się zapach farby drukarskiej.
1: Patrzcie tutaj na to. Gessler od tygodnia świętuje urodziny. Magda Gessler.
0: Ja bym nie dał rady.
1: Na pierwszej stronie. Ale to Magda ma ile ma lat? To wiesz, im później, tym lepiej, no. Zobaczysz, jak będziemy w wieku pani Magdy, to będziemy też tak świętować przez tydzień.
0: No bo będziemy w formie?
1: Tak,
0: o,
1: dokładnie.
0: Kurczę. A to jeszcze mam jedną zawodniczkę. Też wytrzymałą dosyć mocno. Maryla Rodowicz, 80L.
1: Mhm. Po raz koleżanka, tak, rzeczywiście.
0: Kolejny udowodniła, słuchajcie, że nie brakuje jej odwagi, bo ona im starsza, tym bardziej kuse stroje zakłada. Podczas 10 święta gminy Bochnia szalała w swojej nowej stylizacji, wystąpiła, jak piszą, w obcisłym, seksownym topie i kusych shortach.
1: Tak było, ja widziałem to zdjęcie.
0: Naprawdę, ociekała seksem.
1: Niesamowite.
3: O Boże.
1: Co?
5: Pokazałem.
0: Zobaczyła właśnie Jasia to zdjęcie.
1: No ładne, co?
0: No.
3: Dzięki takim newsom o Maryli czuję, że jestem coraz młodsza.
1: No, właśnie, dziękujemy, właśnie. Prosimy o więcej.
3: Tak.
1: Co tam jeszcze tutaj mamy ciekawego?
0: No co, do Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No słuchajcie, celebrytów nie brakuje. Jak zwykle na kolejnych meczach półfinałowych reporterzy wyłapali, że żona Davida Beckhama była z Davidem.
1: Mm-hmm.
0: Tylko że tym razem chyba coś jej się mało podobało, bo Wiktoria ziewała na trybunach, a momentami nawet...
1: Było tak, to ja tego nie zauważyłem.
0: Przysnęła. No tak ją złapali na zamkniętych oczach, no.
1: Okej, no.
3: Ja mam tak samo. Tylko coś włączę w telewizji, to od razu zasypiam.
1: No, to tak jest telewizja.
6: Tylko w Radiu SK.
1: Dlatego wszyscy wiedzą, że lepsze jest radio.
0: No,
1: radio. Wyobraźnia, radio. Muzyka, dźwięk.
0: Proszę nie zamykać uszu.
1: Dziękujemy, Jadziu. Dobrego dnia ci życzymy.
3: Zajemnie.
1: Hej.

0: Będziemy dzwonić. Apka Eski, tam są zgłoszenia i się okaże, kto dzisiaj od nas, bo to my go przekażemy, przejmie ten przepiękny samochodzik.
1: Jankes i Wiktor.
0: O, ja już czuję, że pachnie newsami za chwilę u nas będzie, tak, o właśnie, Marcin Procki.

0: Reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej

0: i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Wielkopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, swadzim świętego Antoniego 10.
4: Pracujesz w centrum i tracisz czas na dojazdy? A znasz osiedle Grunwald między drzewami? Już 18 lipca w godzinach od 10 do 15 dzień najlepszych ofert w Poznaniu. Przyjdź i skorzystaj z rabatów dostępnych wyłącznie w biurze sprzedaży. Dodatkowo bezpłatne konsultacje z architektem, doradztwo kredytowe, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca od 10 do 15 Grunwald między drzewami. Kamiennogórska 7. Ronson Development. Prosto do domu.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
11: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska, organizator letnich cykli wydarzeń. Lato z Estradą i Estrada w Centrum.
12: Ruch na drogach pomału nam się zwiększa, dalej jednak większych korków nie ma. Chyba że jedziecie do Poznania od Kurnika, tam przed węzłem Poznań-Krzesin robi nam się ciasno, no ale wszystko przez remont. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 30 stopni, nie powinno padać.
10: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
11: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS wprowadza zakaz stowarzyszeń wewnątrz partii. Zdecydowało o tym kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie angażujący się w taką działalność dostali też ultimatum, o czym więcej powiem w newsach o 7.00. Mają być na wyposażeniu każdej karetki. Do ratowników medycznych trafiają pierwsze kamizelki nożoodporne. Mają ich chronić podczas niebezpiecznych interwencji, gdy jest ryzyko fizycznej agresji.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
15: SK Sport News.
13: Argentyna pokonała Anglię i awansowała do finału Mistrzostw Świata. Po golu Anglików na początku drugiej połowy to Argentyńczycy całkowicie przejęli inicjatywę. Anglicy się cofnęli i liczyli na dowiezienie wyniku. To się nie udało. Na 5 minut przed końcem Argentyna wyrównała, a w doliczonym czasie gry strzeliła zwycięskiego gola. W finale zagra z Hiszpanią. Anglii został mecz o trzecie miejsce z Francją. A piłkarska reprezentacja Polski ma nowego drugiego trenera. PZPN ogłosił, że będzie nim Hiszpan Kibu Wikunia. Szkoleniowiec przez lata współpracował z Janem Urbanem, a zajmie stanowisko, które pełnił Jacek Magiera.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
16: Kama i Wiktor.
17: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, czyli za kwadrans. Piątek jest pięknie, jest wspaniale.
18: Wąchamy ten czwartek. Jak on powinien pachnieć? Dzień dobry.
19: Cześć SK. I dzisiaj czwartek pachnie super pucharem Polski. Ja myślę, że to Lech wygra.
17: Lech Poznań, no? Górnik Zabrze. 19 dzisiaj godzina.
18: W końcu. Kawałek dobrej piłki po wczoraj.
17: W końcu.
18: Taki przedwczesny, no, finał Mistrzostw Świata dzisiaj już.
20: Tak jest.
18: Polska mistrzem Polski.
20: No. Oczywiście, jak zawsze.

0: Poznań.
1: Cześć Czeska, dla mnie czwartek powinien pachnąć tak, że jestem dzisiaj ostatni dzień w pracy i zaczynam urlop.

0: Poznań.
1: Cześć Czeska, dla mnie czwartek powinien pachnąć tak, że jestem dzisiaj ostatni dzień w pracy i zaczynam urlop.

0: pachniało Dawidem Podsiadło. No i zawsze ładnie pachnie. I bardzo dobrze, 21 minut i będzie z nami godzina 7. Czym u was dzisiaj od samego rana pachnie?
1: To serdecznie witam. No co, myślę, że czwartek powinien pachnieć jak mały piątek. I co, ja już pracę od czwartej. Pozdrawiam chłopaków, Karol, Rafał. Dawid już w Polsce odpoczywa. Cześć.
2: Pozdro dla wszystkich dobrych chłopaków.
0: Yo,
2: yo, yo.
0: Co tam znalazłeś ciekawego? Tak mówisz, że masz jakiegoś newsa, tak? Ciekawostkę jakąś?
2: Czy ty wiesz, może koledzy ci mówili, jak pachnie marihuana?
0: No, mówili mi koledzy, że jest okej.
2: Okay. Mi też mówili, że jest okej.
0: No, i co tam?
2: Czytam właśnie, że ratownicy w górach, za granicą co prawda, pomogli, uwaga, trzymaj się, psu pod wpływem marihuany. Otóż czarny labrador został zniesiony z Ben Nevis, to jest taka góra za granicą. W Szkocji konkretnie. Właściciele nie mogli sobie z nim poradzić, bo to dosyć duży, ciężki pies.
0: No, duży pies, wilk, waży z 4 dychy.
2: Chodził w każdą stronę, tylko nie chciał zejść na dół. I trzeba było wezwać posiłki. Posiłki przyleciały w postaci ratowników. Okazuje się, że pies natrafił na rozrzucone przez kogoś ciasteczka z marihuany. No i... zaczął chodzić w kółko.
0: I sobie zjadł te ciasteczka i po prostu po ciasteczkach były efekty specjalne. I jak się historia kończy?
2: Także to był pierwszy przypadek psa, który zamiast hał-hał...
0: No, jak zrobił?
2: Hi-hi. Jankes, Jankes,
0: Sama i Wiktor. No trzeba uważać, co się je, no. Rzeczywiście. Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dokładnie tak. Nowy numer od Sama.

0: Stanach. Usłyszeliście Brad Weska jeszcze przed tym, jak usłyszał go cały świat. Teraz możecie sprawić, że trafi do zestawienia najlepszych hitów w Polsce.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.

0: 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
5: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Enedu Erika, faka, torba, borbo, smakadeus, deus, kosmateus i morele. Na mnie wypadło dzisiaj Bugs.
1: Benz.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok.
1: No to dawaj.
3: Chudzi w urodziny.
0: Ale wyszło pięknie.
1: Po lekarza miałem dzwonić.
0: Maciek z nami, cześć, dzień dobry.
4: Witam.
0: Maciuś, tort gotowy. Uważaj, dmuchaj świece z tego tortu. Pomyśl życzenie, na pewno się spełni. Uwaga, 3, 2, 1. No, ale jest dmuchnięcie.
1: A ja wiem, o czym on pomyślał.
0: No.
1: Ja wiem. O takiej rybie. O takiej, o właśnie, o takiej wielkiej.
0: Ty rzeczywiście jesteś fanem wędkarstwa?
4: Oczywiście, że tak.
1: Ja mam nawet informację, że złapaliśmy Maćka w drodze na ryby. On właśnie teraz jedzie z wędkami. Co prawda trochę się spóźnił, trochę zaspał, bo przecież o 6.50 to już się powinno siedzieć z rozłożonymi zestawami. Ale jesteś w drodze na rybki, prawda?
4: Tak, jest. Troszkę się opóźniło, ale mam nadzieję, że wszystko się uda.
0: Nie, no ale dzwoniliśmy do ryb, mówiły, że poczekają. Spokojnie, wszystko jest w porządku.
1: Znasz tą teorię, że jak się siedzi nad wodą, to trzeba bardzo cicho. Nie można nawet muzyki, eski nie można włączać, bo ryby słyszą i się płoszą.
0: A może ktoś fajnego się puści, to fajnie właśnie, wiesz, przypływają. O, ale fajnie grają, chodźcie, płyniemy. To nie jest tak?
1: Nie próbowałem tego, nie.
0: No właśnie, widzisz, ja nigdy nie byłem na rybach prawie, a ja wiem.
1: Maciek, jesteś zwolennikiem jakiej teorii? Że ryby w ogóle mają, za przeproszeniem, gdzieś to, co się dzieje nad taflą wody? Czy jednak cisza jest wskazana?
4: Ogólnie no, cisza mi się wydaje, że jest wskazana, ale no bez przesady, tak?
0: No.
4: Wiadomo, że nikt nie będzie tutaj jak w muzeum.
1: Jak się na przykład stukają kieliszki, bo się herbaty nalewa, to ryby tego nie słyszą.
4: Dokładnie.
0: Nie wierzę. Zabierz mnie kiedyś na ryby, ja chętnie, no. Maciuś, czego tobie życzyć przy okazji urodzin, powiedz jeszcze.
4: Cierpliwości.
1: To się w wędkarstwie bardzo przydaje.
0: Ja myślałem, że o żonie pomyślał.
1: To też. Słuchaj, mój narzeczony, czyli prawie żona przekazała nam informację, że ty to ty i że to właśnie dzisiaj twoje święto, więc uwaga, na zanętę rzucamy 100 zł, a oprócz tego, żeby było co pić nad wodą, zapas oryginalnego soku.
0: Wszystkiego bardzo fajnego dla ciebie.
4: Jest? Super, bardzo dziękuję.
1: No to jeszcze na koniec może weź się pochwal i powiedz, jaki jest twój personal best, czyli największa, najdłuższa ryba, jaką z wody wyciągnąłeś. Ile ona ma? Miała?
4: Karp pełnołuski 18 kilo.
0: O, ale to musiała być święta.
1: I to się wypuszcza, czy to się zabiera?
4: Wypuszcza, tego nie ma co jeść.
0: Ale to nie były święta. Trzymaj się, wszystkiego fajnego dla ciebie oczywiście, baw się dobrze i pozdrowienia do narzeczonej. Niech się to wszystko ładnie zmieni wkrótce na wrzeczoną, no.
4: A to w przyszłym roku.
0: O, no, to fajnie.
2: Konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Janki! Nie zadzwoniliśmy jeszcze urodzinowo do jednej bardzo ważnej osoby, która dzisiaj w kalendarzu ma urodziny.
1: Kto tam dzisiaj?
0: Tadeusz Sznuk.
1: Ten Tadeusz Sznuk?
0: Tak.
1: Co to był za program?
0: 1 z 10.
1: Też.
0: No.
1: Wszystkiego dobrego dla oczywiście pana Tadeusza.
0: Mamy the best of Tadeusz Sznuk. Zebrałem dzisiaj. Będę spod rękawa ci proponował.
1: Dawaj.
0: Panie Tadeuszu, urodzinowo. Proszę bardzo.
2: Często o tym mówimy, a także często państwo pytają, dlaczego u nas występuje więcej mężczyzn.

0: mężczyzn? Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam.
1: Reklama.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
9: Mamo, czy wygra Polska?
10: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcz.

0: 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z Delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcz.

0: czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A Crunch Chipsy 130 gramów 4,99 kupując dwa opakowania.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromaty.

0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, Samotuły Sportowa 5.
1: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda, oferujący nową hybrydową Hondę HR-V w Poznaniu. hondamalta.karlik.poznań.pl.
2: Sporo samochodów już na poznańskich drogach. Korki robią nam się na wlotach do miasta od strony Górczyna. Ciasno robi też się od ronda Obornickiego, no i oczywiście od Bukowskiej. Na termometrach dzisiaj maksymalnie nawet 30 stopni. Do tego będzie słonecznie, no i nie powinno padać.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center, Samotuły Sportowa 5.
1: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda w Poznaniu.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Jest 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Euforia w Buenos Aires po triumfie argentyńskich piłkarzy w Atlancie. Argentyna w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. To po wygranej z Anglią 2-1. Po końcowym gwizdku ulice argentyńskich miast wypełniły się tysiącami ludzi. Euforia tym większa, że Argentyńczycy odwrócili losy wczorajszego spotkania, wyrównali w 85. minucie, a chwilę później zadali ostateczny cios. To niesamowite, absolutnie niesamowite. Oni w drugiej połowie strzelili gola i cofnęli się, a my mogliśmy spokojnie kontrolować grę, utrzymując się przy piłce. Kiedy w końcu padł gol, dzięki wsparciu naszych kibiców wszystko stało się łatwiejsze. Potem udało nam się w doliczonym czasie zdobyć drugiego gola i była czysta radość. Mówił Lautaro Martinez, który strzelił decydującą bramkę. Wielki finał z Hiszpanią w niedzielę, a w sobotę mecz o trzecie miejsce między Anglią a Francją. A PiS wprowadza zakaz stowarzyszeń wewnątrz partii. Ci, którzy angażują się w takie stowarzyszenia, dostali ultimatum.
5: Powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu 7 dni. Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby Stowarzyszenie Rozwój Plus, czy Po Pierwsze Polska.
4: Mówił rzecznik PiS Rafał Buchenek, wskazując na stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Ten drugi już ogłosił koniec swojej pozapartyjnej działalności, a były premier według naszych informacji nic takiego nie planuje.
6: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
7: Dzień dobry, witam raz jeszcze w czwartek za kwadrans piątek, dzisiaj 7:02.
8: Założyliśmy swoje wewnętrzne stowarzyszenie. W SC to się nazywa Stowarzyszenie Wąchaczy. Wąchamy czwartek.
7: Czym pachnie czwartek po waszej stronie?
9: Tak pachnie jutrzejszym kawalerskim, brata. Będzie cudownie, będziemy strzelać z łuku. Mam tylko nadzieję, że nie wylądujemy w Wiadomości Gazetki. Na razie.
7: O, jak pachnie cięciwa.
8: A wiesz?
10: Wiesz, kto dzwonił?
8: Kto dzwonił?
10: Robin Hood to był.
8: A. No. No i klasyka tematu. Wiesz czemu Hood?
10: Dlaczego?
8: Bo nie jadł.

0: to jest ten Robin Hood, o którym mówiłeś przed chwilą.
1: Dokładnie. Houdini. Robin Houdini. Zgadza się. Tu była cudna Dua Lipa w Radiu SK, 9 minut po godzinie 7. Co tam zmiany w programie Mam Talent?
0: Okazuje się, że będzie nam brakowało pewnej atrakcyjnej jurorki, która do tej pory była.
1: Ale Janek zostaje, żeby nie było nasz Janek, który sobie romansuje z telewizją.
0: Nie wiem, czy to jest jakaś taka zależność, że im więcej Janka Pirowskiego w telewizji, tym mniej Julki Wieniawy. Przypadek? Tak sądzę.
1: Ale co, już nie będzie?
0: Julka podjęła decyzję podobno sama o zakończeniu współpracy z telewizją TVN, jak czytamy. I nie pojawi się w kolejnych sezonach Mam Talent. Jeżeli ktoś był jej fanem, no to będzie tęsknił teraz.
1: Dziękujemy, do widzenia.
0: Posłużę się pewnym cytatem na pożegnanie.
2: Bardzo pożegna dziewczyna.
3: Trudno. Co robić? Jankes, Kama
1: i Wiktor. No dobrze, to teraz Wiktor Waligura.
0: Bardzo porządny artysta.
1: Trudno.
0: Niech zagra.
1: Co robić?
0: 10 po 7. Dzień dobry w czwartek.

0: Nie wiem dlaczego, ale cały czas mam wrażenie, że jak grają ten kawałek, ci w tej esce, to ja się czuję jak na takim niemieckiej posiadówce, takiej ballada taka z RTL7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Dobra, nie o tym, zabieramy się za poważne rzeczy, czyli za siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Oczywiście.
2: Siedem pytań, siedem waszych odpowiedzi, najlepiej żeby na siódme prawidłowo odpowiedzieć, wtedy nagrody są wasze.
0: I najlepiej żeby nie dzwonić z kosmosu ani z łodzi podwodnej, żeby nie było pogłosu. Słuchajcie, słuchawka przy uchu, jak macie zestawy głośno mówiące, to zjedźcie na pobocze, zróbcie sobie chwilę na zabawę i dzwońcie normalnie z słuchawką przy uchu.
2: Tak będzie najłatwiej, najlepiej. Halo, dzień dobry, kto dzisiaj jako pierwszy? Witamy.
3: Witamy.
2: O, cześć.
0: Proszę, ładnie się słyszymy. Jak masz na imię?
3: Konrad.
2: Pierwsze. Witamy Konrada. Uważaj, dziś swoje urodziny obchodzi, no między innymi Tadeusz Sznuk. Jaki program prowadzi od lat?
3: 1 z 10, pan Tadeusz.
2: Dobrze. Zła odpowiedź, dobrze.
0: Dobra,
2: od razu lepiej. Ja jestem fanem. No dziękujemy bardzo oczywiście, lecimy dalej.
0: Drugie, uwaga, co robi glazurnik?
3: Kładę płytki.
0: Dobrze.
2: No i fajnie. Trzecie. Lećmy z trzecim. Uwaga, ile państw należy do Unii Europejskiej?
0: Czy chcesz podpowiedź?
3: Poproszę.
0: 26, 27 czy 28?
3: 26.
0: Niestety.
2: No, Tadeusz byłby niepocieszony. Przeproś siebie i możesz lecieć dalej.
3: Przepraszam, zdecydowanie mocno przepraszam siebie.
2: No właśnie, dziękujemy bardzo, ale to grzeczny słuchacz.
3: Pozdrawiam.
2: Dziękujemy.
4: Jakby ktoś dołączył, to by było 28.
2: Czarnek jest, no, fanem dołączania.
0: Ja bym tak od razu nie powiedziałbym tak, no. Tak
3: się wszyscy... Ja tylko pozdrawiam ekipę z MP, będą wiedzieć, o co chodzi.
0: Dobra, poszło w takim razie. Nie jest to nic nielegalnego, mamy nadzieję.
2: No jest, ale to będzie słuchacz płacił, no. Za reklamę. No dobra, idziemy dalej. Halo, dzień dobry, witamy.
0: O Jezu.

0: dobry.
1: Ale jak się łączysz z czołgiem, to wiesz, tam pogłos jest, to pucha, taha. Albo to był PG Narodowy.
0: Może by dwa.
1: To też tak właśnie. Halo, dzień dobry.
2: Halo, jestem, dobrze.
1: Cieszymy się bardzo. Dzień no dobra, lecimy z kolejnym pytaniem.
3: Piąte.
0: Nie, piąte?
1: Czwarte. Co jest twardsze, granit czy diament?
2: Diament.
1: Dobrze.
0: I teraz.
3: Piąte.
0: Kto wygrał wczoraj w meczu Argentyna-Anglia i ile było?
2: Argentyna 2-1.
0: Bardzo
1: ładnie. Komu kibicowałeś?
2: No Argentynie.
1: No dobrze, ja do połowy.
4: To co takie niezadowolone?
1: A później Argentynie. No dobra, okej. Uwaga, lecimy z szóstym.
0: Mój kolega serdeczny, Krzysztof Jankowski, siedzący obok, został sfotografowany ostatnio na koncercie Bad Bunny'ego. Tańczył, uwaga, ze swoją żoną, z Anną Lewandowską, czy z Kamilą Ryciak?
2: Anną Lewandowską.
1: Ale... Człowiek tańczy, okazuje się, że to Ania. Słuchajcie, ale moja żona też tam była.
0: No właśnie.
1: To A też by było dobre.
0: No właśnie. Tak.
1: Dlaczego się bardziej skupiacie na B niż na A?
0: To jest jeszcze gorzej, jak robisz to pod nosem własnej żony.
1: Ale była, no tak.
0: No,
1: no dobra.
0: Się
1: i ostatnie gratulacje.
0: Fajny macie związek, taki otwarty.
3: Siódme.
1: Słuchajcie.
0: No, dawaj.
1: W urodzinach dzisiaj nasz słuchacz jechał na ryby.
0: Tak.
1: Łączyliśmy się dzisiaj przed godziną siódmą.
0: Tak.
1: No i pytanie teraz pod ten temat.
0: Ile serc ma dżdżownica?
5: Nie wierzę.
0: Jedno czy pięć?
3: Ile serc?
1: Serc.
2: Serc?
1: No.
2: No jedno.
1: No jedno. Jedno czyli że?
0: Dżdżownica ma pięć serc.
1: Skąd wy to wzięliście w ogóle? Serio?
0: Ze szkoły.
2: Jak to mieści?
0: No. Jedno serce na początku, drugie w środku, trzecie pod koniec, czwarte prawie pod koniec i piąte już na tyłku.
1: Jak masz na imię?
2: Grzegorz.
1: Grzesiu, przeproś siebie, bo to warto, tak ważne.
0: No. Patrz, rozłączył.
2: No trudno.
1: Trudno. Dziękujemy, Grzesiu.
0: Smutno tak kończyć. Dziękuję. Bez nagrody.
1: Dziękujemy. No. Uczcimy to dwiema sekundami ciszy.
0: Uwaga. Już.
6: Siódme wygrywa w Radiu SK. Esko. Hity na czasie.
7: Na lato.
0: Kojarzysz to?
1: Ojej. Ojej. Wtedy nie miałem żony. No, pamiętam. Lautheim Gang. Proszę Państwa, no, zapraszamy do tańca. Zróbcie głośniej w samochodzie, jak jedziecie do roboty.

0: Argentyna rzeczywiście odwróciła losy meczu, przegrywali, później wygrali, no i grają w finale.
1: Są tacy, którzy tęsknią za Darkiem Szpakowskim, ale obawiam się, że jakby wczoraj komentował, to byłoby tak.
2: I to jest cały Maradona. Jedno genialne podanie otwierające drogę do bramki Lavezzi, Maradona, a gdyby to inaczej przyjął.
3: Ja Maradona, ci się cały czas już teraz z Messim kojarzy, bo to są...
2: Przepraszam, powiedziałem Maradona, Messi tak. Oczywiście.
4: Darku, co ty mówisz?
0: Argentyna.

0: SK.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Bezpiecznych i radosnych wakacji życzy Hotel Factory Resort & Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, basen. Zarezerwuj swój relaks już dziś na factoryresort.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
7: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
8: Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. Velaris.pl.
9: Pracujesz w centrum i tracisz czas na dojazdy? A znasz osiedle Grunwald między drzewami? Już 18 lipca w godzinach od 10 do 15 dzień najlepszych ofert w Poznaniu. Przyjdź i skorzystaj z rabatów dostępnych wyłącznie w biurze sprzedaży. Dodatkowo bezpłatne konsultacje z architektem, doradztwo kredytowe, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca od 10 do 15 Grunwald między drzewami. Kamiennogórska 7. Ronson Development. Prosto do domu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
15: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska, organizator letnich cykli wydarzeń. Lato z Estradą i Estrada w Centrum.
16: Cały czas bardzo duży ruch na ulicach miasta, postoicie praktycznie w całym Poznaniu. Najgorzej jest w okolicach tych największych skrzyżowań typu Rondo Starołęka, Rondo Rataje, Rondo Burnickie czy Rondo Kaponiera. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 30 stopni, do tego słońce w ciągu dnia nie powinno padać.
14: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
15: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska.
13: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
17: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu ruszył

0: Ponowny proces Arkadiusza Kraski. To oskarżony o zabicie dwóch osób w 1999 roku. Mężczyzna był już w tej sprawie skazany i spędził w więzieniu prawie 20 lat. Kilka lat temu sąd wstrzymał wykonanie wyroku przez podejrzenie preparowania dowodów. A na polskich drogach przybywa aut elektrycznych. W tej chwili jest ich blisko 155 tysięcy. Przed rokiem było ich mniej niż 100 tysięcy. A według najnowszego raportu w pierwszym półroczu doszło do 26 pożarów takich samochodów.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
2: SK Sport News.
0: Argentyna w finale, Anglia zagra o trzecie miejsce. Argentyńczycy po raz drugi z rzędu wystąpią w finale piłkarskich mistrzostw świata. To dzięki wygranej 2-1 w drugiej połowie Anglicy wyszli na prowadzenie, ale to Albiceleste zaczęli naciskać i stwarzać sytuację. Udało się je wykorzystać w samej końcówce. Zmęczeni Anglicy nie byli w stanie już wyrównać. Finał Argentyna-Hiszpania w niedzielę, a w sobotę mecz o trzecie miejsce Anglia-Francja. Pewna wygrana polskich siatkarzy na otwarcie turnieju Ligi Narodów w Chicago. Biało-czerwoni wygrali z Bułgarią 3-0. Najwięcej punktów dla Polaków zdobył Bartłomiej Bołądź, a już dziś w nocy mecz z Brazylią.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Jan, Kama i Wiktor.
1: W Radiu ESK.
4: 7.32 zrobiła się. Dzień dobry, witamy.
5: Witamy i nos przykładamy do czwartku. Jak powinien pachnieć dzisiejszy czwartek, 16 lipca?
6: No czwartek, moi drodzy, pachnie jak Excel w pracy i kiełbasa na horyzoncie.
5: Fajne, pomieszane dwa zapachy.
4: Taki bigos.
5: Tylko proszę nie mazać kiełbasą po monitorze, bo to się potem ciężko zmywa.
4: Czym wam pachnie czwartek? Czekamy, nagrywajcie się, a my czekamy m.in. na eskowym messengerze.

0: Powiem ci, że taka melancholia troszkę mnie dopadła już, słuchając sobie Kuby i Kuby o tym, że stygnie to lato, bo rzeczywiście, ty 16 lipca, zaraz koniec miesiąca, połowa wakacji.
1: Nie, spokojnie.
0: Potem wrzesień.
1: Nie stygnie, bo robi się znowu ciepło.
0: Takie jakieś
1: przemijanie
0: mnie dopadło.
1: Nie,
0: no. A ja jeszcze nie zdążyłem skorzystać z tych wakacji.
1: Nie, jeszcze nie. 16 lipca to dopiero początek, porządnie się rozkręcamy, lody się leją, gofry się robią. No i robią się też, to jest ciekawa historia, różne kombinacje cyfr, jeśli chodzi o tablice rejestracyjne. Niektórym województwom, czytam teraz właśnie, kończą się kombinacje cyfr na tablicach rejestracyjnych.
0: Ja miałem auto w leasingu i miałem WB, jak własność banku. Na początku, no.
1: W Gorzowie jest FG, to też ciekawe w ogóle.
0: W Zielonej Górze FZ. F jak zielona, Z jak góra, wiadomo.
1: A Drezdenko, gdzie się urodziłem, tam jest FSD.
0: Aha.
1: Wiesz, jak to jest skrót? FSD. FSD, fabryka samochodów Drezdenko.
0: Pięknie.
1: Tam dużo samochodów ściągają z nimi. Ale dobra.
0: Co się zmienia?
1: Dlatego, słuchajcie, no kończą się te cyferki, literki, dlatego w niektórych województwach będą nowe. Mhm. Na przykład we Wrocławiu zawsze jest jak jest?
0: DW.
1: Mhm. To teraz będzie VW też.
0: Bez sensu.
1: Tak. W Rzeszowie zamiast RZ może być YZ.
0: Też bez sensu.
1: Mhm. Ale uwaga, najciekawiej robi się w Trójmieście, w Gdańsku. Gdańsk ma jak teraz?
0: GD, no jak Gdańsk, no.
1: Dokładnie, GD. A teraz może mieć XD. Naprawdę, XD. O, jedzie auto z Gdańska, czyli XD.
0: Ty,
1: tak,
0: no,
1: to.
0: Wyobraź sobie teraz tak, masz Fiata Multiple na blachach XD. Marzenie!
2: Jankes! Jankes! I Wiktor! Reklama. Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump, Środa Wielkopolska, Berwińskiego 1.

0: Fabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
2: Gdzie?
1: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
2: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
3: I twoje też.
4: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
5: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.

0: takie kawałki, które wywołują wspomnienia i to jest jeden z nich.
1: Miss California? Kojarzy ci się z jakąś miską?
0: Kojarzy mi się, tylko nie mogę sobie przypomnieć imienia, ale bardzo to była ładna koleżanka.
1: W skrócie Miss. Tak. Dobrze. 11 minut i będzie z nami godzina 8. Nasz mister już się pojawia przed mikrofonem.
0: Babochłop Bożena dzisiaj
1: tak się
0: za
1: nazywa.
0: Chwilę.
1: No Selku, kochamy cię.
0: Sprawa z NFZ-u, więc słuchajcie uważnie.
1: To poważne sprawy.
0: Może się okazać, że dzwoni z tego VIP-roomu w południowym.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii. Nosel wkręca, nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Czy ja się dotelefonowałam do pani Ani, ty?
3: Tak, dzień dobry.
4: Babochłop Bożena po tej stronie. Telefon jest z Narodowego Funduszu Zdrowia, proszę pani, w sprawie wizyty na 10, proszę pani. I teraz tak, pani mi powiesz, pani jest z tego szpitala z Bielska?
3: Mnie obsługiwali w Bielsku Białej, tutaj.
4: Tak, dobrze. No to już, no to już wiem, proszę pani. Teraz kwestia jest taka, czy ta pani Weronika też panią obsługiwała jako pielęgniarka?
3: A ja nawet nie wiem, która pani mnie pierwsza obsługiwała.
4: Bo wie pani co, zrobiliśmy BHP oraz szkolenie pracownicze i ta pielęgniarka się przyznała, że jest mańkutką, proszę pani. I ja teraz widzę, że to uszkodzenie, proszę pani, zresztą doprecyzujmy. Pani miała uszkodzenie, proszę pani, na której nodze? Bo to jest od kolana w dół.
3: Prawa? To jest od kolana w dół.
4: Tak, prawa czy też lewa to była, proszę pani?
3: To jest lewa.
4: No. I widzi pani, i że to, że pani Weronika, ta pielęgniarka była mańkutką, przyznała nam się dopiero po BHP. I nam zakreśliła, proszę
3: pani... A to jest mańkutką, to znaczy czym? Co to znaczy?
4: No to jest coś innego niż, proszę pani, skolioza. I ona zaznaczyła, że pani ma, proszę pani, uszkodzoną prawą nogę.
3: No nie rozumiem w ogóle, bo ja mam wszystkie dokumenty, wypisy ze szpitala i wszystko mam na lewą.
4: No, a ja mam, proszę pani, w Narodowym Funduszu Zdrowia w centrali na prawą. Więc mówię, coś tutaj nie gra. Zadzwonię do pani i zweryfikuję tą informację, bo jak pani będzie szła na kontrol, no to oni też będą do mnie dzwonić i się pytać, o co chodzi.
3: No i co teraz w tej sytuacji musimy zrobić?
4: Ja bym zrobiła tak, że adnotację o przełożeniu, proszę pani, z lewej na prawej, jeśli pani ma, żeby mi się w papierach zgadzało, proszę pani. I jeżeli to będzie, proszę pani, na tej wizycie kontrolnej, to może już zostać zrobione.
3: No jak może przejść noga z lewej na prawą, jak mam lewą?
4: No po prostu to zrobią chirurgicznie.
3: I no wtedy... ale jak jestem w stanie przeniesienia, czyli wtedy co pan doktor zrobi?
4: No chirurgicznie, proszę pani, to przeniesie.
3: No ale jak mogę mieć ranę na prawej, jak mam na lewej?
4: Proszę pani, gdyby pani sprawdziła pielęgniarkę panią Weronikę i by stwierdziła pani, że ona jest mańkutką,
3: to by było... Ale jak ja miałam sprawdzić, jak ona mnie przyjmowała jako sanitariuszka, a potem byłam w szpitalu i przyjmowała mnie inna lekarka i pisała nogę lewą.
4: To ja może ordynatora, proszę pani, zapytam. Panie Michale!
5: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Jezus Maria!
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.
1: To przy okazji pozdrowienia wysyłamy w stronę wszystkich szpitali i takich jednostek takich, no właśnie, które nas leczą.
0: Pamiętaj, że jak kiedyś będziesz się chciał ze mną pokłócić, to po prostu zamów Nosela.

0: Faja, faja. Fire, fire na Antenie Radia SK. Dzisiaj na zewnątrz cieplutko, przyjemnie. O, wolę uważać na siebie, dużo wody pijemy, nawadniamy się, jest dobrze.
1: Ale taka pogoda sprzyja kamperowym podróżom, a przypominamy, zaraz po 8:00 rozdamy, więc jeżeli ktoś jeszcze się waha, to niech lepiej przestanie i ściągnie nową aplikację Eski i tam spróbuje swoich szans.
0: Mówisz o waha, waha droga, czyli paliwko.
1: To, ale będzie zatankowany.
0: Pod korek, słuchajcie.
1: Oczywiście,
0: ale znam taką historię. Jak się nazywa ta grupa? O, grupa... Nie wiem, czy mogę. A, dobra, grupa Pectus, pamiętam, wiem, że kiedyś wypożyczyli kampera.
1: Nie zdradzaj czegoś, czego potem będziesz żałował.
0: Grupa, której nie pamiętam. Słuchajcie, wynajęła kiedyś kampera, pamiętam. Tam są dwie dziurki. W jedną się wlewa paliwko.
1: A z drugiej się wyjmuje odchody.
0: To też. Nie, to jakby no, z takiej walizeczki, ale to inna dziurka, bo do innej dziurki wlewa się wodę, czystą wodę, no bo ta woda tam też jest potrzebna.
1: Uwaga, zgaduję, doszło do pomylenia dziurek.
0: Dokładnie. Nie. Naprawdę pomylili dziurki i za daleko nie pojechali.
1: No, więc tak.
0: Uwaga.
1: Proszę z naszym kamperem nie robić.
2: Jankes i Wiktor. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera.
7: Zamiast siedzieć w domu,
6: weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja. Reklama.
10: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej Eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
12: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
16: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin

0: sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, Samotuły Sportowa 5.
9: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda, oferujący nową hybrydową Hondę HR-V w Poznaniu. hondamalta.karlik.poznań.pl.
10: Uwaga kierowcy, mieliśmy kolizję na Serafitek, także jeżeli chcecie dojechać tą ulicą do Kurnickiej, tam robi się naprawdę spory korek. Poza tym postoicie w centrum miasta. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 30 stopni. Nie powinno padać, to chyba dobra informacja.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center, Samotuły Sportowa 5.
9: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda w Poznaniu.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: 8 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim szpitalu południowym. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości, na przykład w grafikach.
12: Jak ustalono, jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
11: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskich samolotów. Przechwycono dwie maszyny z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Reporterski Michał Skolimowski ze szczegółami. Michale, co jeszcze wiadomo?
13: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 kilometrów od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski samolot rozpoznawczy.
11: Turyści, szykuje się remont na popularnym szlaku w Tatrach, to z hali gąsienicowej na przełęcz Zawrat. Zacznie się w poniedziałek, będą tam wymieniane łańcuchy, no i możliwe będzie wstrzymywanie ruchu turystów.
14: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, patrzyłem przez okno, stoi kamper, stoi, czeka.
14: Ach, za chwilę będziemy go rozwozić, ale cały czas wąchamy również głośnik i was. Jak ten czwartek pachnie?
16: Szczyczy się ska, a u nas czwartek pachnie jagodziankami, takimi cieplutękimi, kończąc środek sezonu.
15: Ja się wczoraj chwaliłem u mnie na Instagramie i nie tylko. Sąsiadka Marysia, ojejku, zrobiła najlepsze jagodzianki świata.
14: A, myślałem, że chcesz powiedzieć, jak pachnie sąsiadka.
15: No tak, też.
14: Albo takie świeże te...
17: Ciasto polskie, no to jest taki wypiek ze śliwkami albo szczusla.
14: Z czym?
17: Szczusla.
14: Szczusla to jest takie tradycyjne polskie ciasto.
17: Tak, z mięsem nadziewane.

0: Coldplay w Radiu SK, jeszcze Beyoncé, 8 minut po godzinie 8. Robimy halo halo w sprawie pachnącego czwartku.
1: Hejka, hejka, mój czwartek pachnie wolnym aż do wtorku.
2: Ale zazdro.
0: Fajnie, bo być ładna pogoda teraz.
2: Czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. Prawie cały tydzień się z tego robi.
0: Można się zmęczyć.
2: Można nad jezioro pojechać.
0: Można zrobić remont.
2: Jak się stoi nad wodą, to trzeba sprawdzać, czy na środku jeziora nie widać krowy.
0: Słyszałeś o tej historii? Słyszałem tę historię, widziałem zdjęcia, uratowano krowę, prawda? Krowa sobie poszła pływać, a oni ją ratują. Czyż ona chciała sobie popływać, bo jest gorąco?
2: Jezioro Łebsko, jedno z największych jezior. I tam okazuje się, że na środku krowa unosiła się i pływała. No, rzeczywiście...
0: Z pewnego momentu pływała, ale później przestała pływać, bo już bardziej potrzebowała pomocy, tak?
2: Nie, z jednej strony trzeba pozwolić zwierzętom robić to, na co mają ochotę, ale z drugiej strony zaczęto jej pomagać, bo chyba potrzebowała tej interwencji.
0: Dlatego właśnie uważam, że powinni sprawdzać, jak krowa wchodzi do wody, sprawdzać, czy ma kartę pływacką. No i nie sprawdzili, jest problem. No ale już uratowali tę krowę?
2: Uratowali ją, wyciągnęli za pomocą deski ortopedycznej. Przyjechała straż pożarna.
0: Nie ma takich desek.
2: Przyjechali ratownicy i wyciągnęli ją na brzeg. Historia, o której pół internetu słyszało, ale nie wiem, czy wiesz, co sprawiło, dlaczego ta krowa w ogóle dała radę
0: wyjść.
2: Nie, dlaczego w ogóle dała radę pływać.
0: Okej.
2: Okazuje się,
0: dlaczego?
2: Że krowa utrzymywała się na powierzchni dzięki dużej ilości gazów w jelitach, które ułatwiały jej pływanie. Była jak piłka plażowa, która sobie po prostu...
0: O to chodziło. I co, i później wypuściła te gazy, jak już wyszła?
2: Później chyba już z tych emocji popuściła, jak już była na brzegu. No. Ale to jest dobra rada dla nas wszystkich jadących nad jezioro.
0: Że co, zbierać... Aha.
2: Przed wejściem dużo bobu i grochu z kapustą.
3: Jankes i Wiktor.

0: będzie łatwiej wtedy, no.
1: Paczek się unosi, ale słona woda. Nie, najadł się.
0: Po prostu też dosyć często trzeba się oddalać od towarzystwa, pójść na spacer.
1: No. Dobra, trzeba to wytańczyć, to co mówiliśmy.
0: Jak pachnie czwartek?
1: Dajcie znać, czekamy oczywiście. Jest... ale pozdrowienia dla tej krowy, może akurat nas słucha. No. Ale właśnie przypomniałem sobie, pomyślałem sobie, jak wypuściła później ten gaz.

0: Ty, kierowca kampera, potrzebny jesteś teraz.
1: Jestem.
0: No, uwaga, zaczynamy, wchodzimy, odpalamy.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, MOL Polska. RMS-ka dowozi kampera.
3: Rzeczywiście, dowozimy tam różne tematy, a przed weekendem najczęściej dowozimy kampera zatankowanego, nowego, pięknego, cudownego. Polecamy się, jeśli chodzi o tę kwestię.
0: I za pomocą połączenia telefonicznego właśnie dowieźliśmy się do Mileny, do domu. Dzień dobry.
4: Hej.
3: No, dzień doberek. Jak pisanie tej pracy dyplomowej, przepraszam, dwóch prac dyplomowych idzie?
4: No, szczęście wszystko się udało i właśnie w tym tygodniu je obroniłam.
0: Ale czemu aż dwie?
4: Yeah!

0: polecamy się, jeśli chodzi o te kwestie.
1: I za pomocą połączenia telefonicznego właśnie dowieźliśmy się do Mileny, do domu. Dzień dobry.
2: Hej.
0: No dzień doberek. Jak pisanie tej pracy dyplomowej, przepraszam, dwóch prac dyplomowych idzie?
2: No szczęście wszystko się udało i właśnie w tym tygodniu je obroniłam.
1: Ale czemu aż dwie?
0: Yeah!

0: nie wiem, na wyjeździe kamperem, tak?
1: Tak, dokładnie. My już wszystko mamy. Właśnie jedynym elementem było to, że brakowało nam kampera.
2: Ale czekaj, czekaj. My, czyli kto? O co chodzi w tej historii? I co za grupa przejmie dzisiaj od nas, jeżeli przejmie nasz podróżniczy samochód?
1: Jest nas czwórka i my tak naprawdę wszystko robimy razem. Nawet w tym roku mieliśmy podwójne oświadczyny, także...
3: Co w sensie?
1: My po prostu musimy wszystko robić razem.
3: Ale to w sensie, aha, twój chłopak i twoja koleżanka i kumpel, tak? No.
1: Tak, zgadza się. Moja przyjaciółka tak naprawdę od dzieciństwa i właśnie jej narzeczony i mój.
3: Czyli niesamowite, że dalej się lubią, no. Pojadą i się przestaną lubić.
2: Ale to dobrze, bo na tej małej przestrzeni właśnie może dojść do naprawdę ciekawych sytuacji. Prosimy nie wyłączać nagrywania. Zróbcie z tego jakąś fajną fotorelację i oznaczcie Eskę w mediach społecznościowych.
3: No dobrze. Napisałaś tak rzeczywiście, że wszystko macie. Krzesełka, stoliki, lampki, gadżety, o których istnieniu większość ludzi nawet nie wie. Mamy, brakuje nam kampera, ale ten moment właśnie teraz, no, zmieniamy.
2: Uwaga, oficjalnie zgarniasz od nas zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend, a do tego dokładamy zestaw gadżetów od stacji MOL.
1: Ale super! Jeszcze za tydzień mam urodziny, więc to jest najlepszy prezent przedurodzinowy.
2: Brawo!
1: Ekstremega się cieszę.
3: Jak ten kamper cały wróci, będę w szoku.
2: No, jak ten kamper cały zostanie dowieziony, Janki, bo przed nami teraz odpowiedzialność. My po dziewiątej, tak się umówmy, znowu film drogi rozpoczniemy w radiu, czyli wsiądziemy w tego kampera i zawieziemy go, Milena, do ciebie osobiście, ja i Jankes.
3: Co ty na to?
1: Ekstra, będziemy czekać.
3: Zapraszamy. Co my robimy? Ja lubię na przykład jagodzianki.
2: Tak się umije się, tak się zapowiadam. No.
1: Piekę jagodzianki.
3: Naprawdę? Piecze jagodzianki, jedźmy na jagodzianki.
4: Jadę z wami.
2: Jesteśmy koło dziesiątej.
1: Dobra, będę czekać.
5: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizoo w Poznaniu. Zapraszamy 16 lipca od godziny 9 do Maxizoo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres: Maxizoo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
16: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska, organizator letnich cykli wydarzeń. Lato z Estradą i Estrada w Centrum.
17: Cały czas jeszcze bardzo duży ruch na poznańskich ulicach. Postoicie praktycznie wszędzie, najgorzej jest w centrum. Święty Marcin stoi, Roosevelta do Kaponiery też. Sporo samochodów w okolicach Ronda Rataje i na Garbarach. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 30 stopni. Będzie gorąco, nie powinno padać.
15: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada. Centrum Napraw Powypadkowych. Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
16: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, dziś ma zapaść wyrok w procesie Łukasza Rzeka, oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Prokuratura wnosi o 20 lat więzienia. Do wypadku doszło 2 lata temu. Zginęła w nim jedna osoba. Według biegłych sprawca jechał ponad 220 km na godzinę. Synoptycy ostrzegają przed upałami w środkowej Polsce. Z kolei w południowych regionach kraju wydano właśnie alerty przed burzami. Zagrzmi na przykład na Podkarpaciu i w Małopolsce. A przemyt egzotycznych

Papug udaremniony na lotnisku Chopina w Warszawie. 20 ptaków ukrytych było w walizce. Prawdopodobnie podano im środki uspokajające, by nie wydawały odgłosów. Jedna papuga nie przeżyła, a pozostałe trafiły do azylu dla zwierząt.

0: Dzień dobry.
1: W radiu zazwyczaj przydają się uszy do słuchania, ale dzisiaj to najbardziej nosy się przydają. Wąchamy czwartek, słuchajcie, jak on pachnie, halo.
2: Dzień dobry, nie słucham was od początku, ale czy ktoś już wspomniał o zapachu benzyny? Najlepiej takie niedrogie, poniżej 5 zł, albo przynajmniej poniżej 6. No taki zapach to chyba wszyscy kierowcy uwielbiają.
3: Zawsze ksyrenka przejeżdżała, prawda? To o, to wtedy pachniało, tak no.
1: A, że radio to jeszcze tak brzmiało. Ryn, ten, ten, ten, ten.

0: na świecie mamy dobre habity i złe habity. I to właśnie o tych złych Ed Sheeran śpiewał Bad Habits. Tak było, prawda, Janki? Potwierdzasz?
1: Było, było, no wszystko było, no.
0: Oczywiście, że tak.
2: Prawie wszystko było, no.
0: Ja ci wszystko wytłumaczę. Każdą piosenkę rozłożę ci na części pierwsze.
2: Przed chwilą tutaj przeczytałem wiadomość od naszych słuchaczy. Co my dosypujemy do kawy, że tak się chichramy? I ta, ale tam długo jest wypowiedź, że jest fajnie, miło, przyjemnie, że zawsze rano się budzimy razem i na końcu my też to mamy. I bardzo dobrze, dosypujcie w podwójnych dawkach, dużo uśmiechu z samego rana i wtedy jest fajnie.
0: No i dzisiaj dodajemy do radia nowy zmysł, słuchajcie, przez radio czuć, naprawdę, czuć tak, czwartek, prawda. Więc halo, czym ten czwartek pachnie?
3: U nas czwartek pachnie niefajnie, bo odbieramy bioodpady. Pozdrawiamy ze śmieciarki.
2: Wow, tam pracuje to wszystko rzeczywiście.
0: To jest zapach życia tak naprawdę.
2: To prawda. No. Ja dzisiaj też jadłem ogóreczka takiego świeżego, obrałem sobie, rzuciłem do bio.
0: I to też jest zapach życia.
2: No, polecamy.
0: To jeszcze w kolejce.
4: Nie, czwartek pachnie niestety stomatologiem w sobotę.
0: Oj, oj, oj.
2: Sto razy ileś tam.
5: Jankę i Wiktor. Autopromocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
6: Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Chcesz żyć zdrowiej i z pełną energią? Odkryj sekrety długowieczności z marką Herbalife. Zrób bezpłatne badania składu ciała, przejdź analizę skóry AI i trenuj z profesjonalistami. Festiwal Longevity by Herbalife 18 i 19 lipca w poznańskim Container Art. Wstęp wolny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
5: I po reklamie.

0: 10 minut i będzie z nami godzina 9. Wszystko się zgadza, jak najbardziej tak. My, no, po godzinie 9 już ruszamy. Ruszamy z kamperem.
1: Film drogi na antenie Radia SK. Podsłuchujcie nas. Czekamy też na Werkę, która oczywiście jako nasza social media ninja wpadnie tutaj z telefonem, więc będzie można nas też podglądać na naszym Instagramie.
0: No, będziemy wszędzie dosłownie. No dobrze, okej.
1: A propos Werki, to mam taką propozycję roboty, która może ją skusić. Jak już zrobi wszystko, co możliwe w radiu, to powinna się zatrudnić w pałacu Buckingham.
0: Co tam w tym pałacu?
1: Szukają osoby do robienia social mediów. Rodzinie królewskiej.
0: Ale to fajne. Super, okej. Ale coś wiadomo, ile płacą, jakie są wymagania, jakieś potrzeby, coś?
1: Napisali, że w rok można zarobić powyżej w przeliczeniu już na nasze złotówki 250 tysięcy złotych, więc tak, no nie jest źle nawet.
0: Okej. Brzmi fajnie, okej.
1: Do twoich obowiązków będzie należało oczywiście kręcenie
0: naładowany telefon.
1: Filmików królowi, królowej, do robienia różnych TikToków śmiesznych, trendów i tak dalej.
0: Wrzucenie coś na naszą klasę, rozumiem, okej. No wszystko się zgadza, okej.
1: Mam tylko takie jedno zastrzeżenie do Werki, czy tam do kogoś, kto wygra ten konkurs. Żeby nie wrzucać filmików z tym księciem Andrzejem, co teraz siedzi w odosobnieniu, bo...
0: No bo nie.
1: To się może nie sprawdzić.
0: Nie. Jankes, Kama i Wiktor. A zobaczysz, jak nas w końcu z radia wywalą, no to wylądujemy jeszcze w pałacu.
1: To my wtedy, Janki, założymy sobie w internecie tę platformę. Jaki ona miała kolor? To by się sprzedało, naprawdę.

0: No i proszę, pojawiła się nasza social media ninja. Dzień dobry, Werka.
1: Dzień dobry.
0: Jesteś gotowa na podróż z nami kamperem?
1: Jestem gotowa, ale najpierw kawka jeszcze.
2: Kawka?
0: A, no to przejedziemy przez stację benzynową, tak żeby do pełna zatankować. Obiecaliśmy Milenie, że będzie na full, to będzie na full.
3: No to hot-doga jeszcze weźmiemy na drugą nóżkę.
0: Wszystko weźmiemy.
3: Bardzo dobrze. Jedziemy rzeczywiście wręczać kampera, bądźcie z nami, za chwilę będziemy się łączyć z kamperowni.
0: A wszystkim, którzy jeszcze mają ochotę na przykład za tydzień zgarnąć, przypominamy, że to się robi w aplikacji Eski.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Well, well, welcome!
9: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
10: Pazura, co ty nam robisz?
9: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
14: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
15: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
16: A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: No też. To poprosimy.
13: Ale co?
2: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl.

0: sabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, Samotuły Sportowa 5.
2: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda, oferujący nową hybrydową Hondę HR-V w Poznaniu. hondamalta.karlik.poznań.pl.
3: Pomału ruch na drogach się zmniejsza, ale jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, że przez Poznań jeździ się płynnie. Postoicie na Pułaskiego, do skrzyżowania z Wielkopolską, potem na Roosevelta, do Gronda Caponiera, centrum też stoi. Dzisiaj ciepło, 30 stopni nawet na termometrach, maksymalnie nie powinno padać.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center, Samotuły Sportowa 5.
2: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda w Poznaniu.
4: Minęła dziewiąta, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Najpierw upały, później nawałnice. Dziś pogodowa sytuacja zapowiada się dynamicznie. Alerty przed upałem dotyczą pasa od zachodu przez centrum po wschód kraju. Z kolei burze spodziewane są głównie na południu Polski. W ostatnich godzinach nawałnice przetoczyły się już przez Lubelszczyznę.
5: Strażacy mieli pełne ręce roboty w związku z burzami, które minionego wieczora i nocy przychodziły przez Lubelszczyznę. Była to ewakuacja obozu harcerskiego w Woli Rudzkiej w powiecie opolskim do szkoły podstawowej w Opolu Lubelskim. 25 razy wyjeżdżali również, by usuwać połamane drzewa i konary oraz wypompowywać wodę z zalanych budynków. Najwięcej takich zdarzeń było w powiatach kraśnickim, opolskim i lubelskim.
4: Relacjonował reporterski Maciej Kurek. Kierowcy utrudnienia spotkacie na S8 na Mazowszu. Między Wyszkowem a Radzyminem na wysokości miejscowości Głuchy zderzyły się 3 pojazdy. Stało się to na jezdni w stronę Warszawy. Do szpitala trafiły 3 osoby, a ruch w tej chwili odbywa się tylko lewym pasem. Rozpacz w Anglii po przegranej w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Z falą krytyki musi zmierzyć się selekcjoner Thomas Tuchel. Anglicy przegrali z Argentyną 1-2 po golach straconych w samej końcówce. Uważam, że to natura gry. Gdy przegrywasz, jesteś krytykowany. Tak to jest. Nikt nie wie, co by się stało, gdybyśmy podjęli inne decyzje. A odpowiadał na krytykę trener Thomas Tuchel. Anglikom pozostała gra o brąz w sobotę z Francją. Dzień później finał z udziałem Hiszpanii i Argentyny.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Niuch.
8: Kto będzie kierował kamperem?
7: Niuch. No Werka chyba, nie? Werka kierujesz?
9: Mamy Werka.
8: Dobrze. Proszę Państwa, jedziemy, zapraszamy, bądźcie blisko radia, będziemy się za chwilę łączyć z kampera. Trzymajcie kciuki za nas, bo to różnie bywa, to jest zupełnie inna historia niż jazda osobówką.
7: Tak jest, jedziemy do Milenny, obyśmy dojechali w całości, słyszymy się cały czas o poranku, jesteśmy cały czas z Wami.
10: Bąbel, nie śpi.
11: Nie śpię.
10: Jedziemy, a to miało być gdzieś pod Warszawą.

0: Mam wrażenie, że chyba już kiedyś tu byliśmy.
1: To prawda, tak, to jest nasz eskowy kamper. Uwaga, przegazuję.
0: Dawaj, dawaj.
1: Wiesz jak to jest? To jest silnik na dotarciu, trzeba go, no, dopieścić.
0: Oby oleju było na radę.
1: Jedziemy, uwaga! Koła kampera kręcą się.
2: Panie, zostaw pan, bo popsujesz, no człowiek dba bardziej niż o żonę, a ty...
1: Ale uśmiechają się do nas słuchacze, machamy oczywiście wszystkim kierowcom, których mijamy na swojej trasie. Jedziemy oddać kampera na przedłużony długi weekend.
2: No. Berka, chciałabyś kampera?
3: Chciałabym, ale następnym razem może się uda.
1: Dobrze.
2: Ściągaj aplikację Eski, słuchajcie. To jest jedyna droga oficjalna, żeby dostać kampera od nas od czwartku do niedzieli, czyli na przedłużony wakacyjny weekend.
1: To prawda, wszystko się zgadza, potwierdzam, co powiedziałeś. Fura jest wyczyszczona, wypachniona, wszystko z nią jak najbardziej gra. No polecamy, krótko mówiąc, tę furę.
2: Sprawdzę, czy jest odpowiednie ciśnienie w kołach.
1: I co?
2: Jest, but się odbija, tak jak było mocno napompowane.
1: Nie psuj, no popsuj, no dobrze. Słuchajcie, jest pięknie, jesteśmy gotowi, jedziemy w stronę naszych słuchaczy, zostawiamy was teraz porcją wakacyjnych hitów na czasie. Bądźcie z nami, bo za kilka chwil, no, będziemy wręczać.
2: Jedziemy do Mileny, która obiecała jagodzianki. I Wiktor.
4: Reklama.
5: O, kolejny szczęściarz rusza kamperem na wakacyjne wojaże. Szosa, bezdroża, przyroda, relaks. A w trasie zrób przystanek na stacji paliw MOL. Wejdź na kupony.molmove.pl, pobierz aplikację MOL Move i odbieraj sezonowe okazje na napoje i przekąski w podróży. I to się nazywa lato pełne okazji na stacjach MOL.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem

0: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
2: Gdzie?
1: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
3: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
4: I twoje też.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Już 25 lipca od godziny 19.00 zapraszamy na White Party w Niku Beach nad Jeziorem Maltańskim. Na żywo Anna Chnatowicz oraz DJ Kulterman. Dress code All in White. Zadzwoń i zarezerwuj stolik.
8: Niku Beach, Jezioro Maltańskie.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
11: Wakacje dla dzieci nad morzem w Factory Resort Spa. FactoryResort.pl. Familijne pokoje, plaża, basen, codziennie 6 godzin animacji. FactoryResort.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Na zegarkach 9:38, tutaj wóz transmisyjny pod tytułem kampereskowy.
1: Motel, hotel, to na kółkach hotel.
0: No dobrze, przyśpiewaj. Jedziemy oczywiście, jesteśmy na pokładzie naszego eskowego kampera, który za chwilę, no coraz bliżej jesteśmy naszego słuchacza, ale wcześniej rzeczywiście jedziemy zatankować, coś dobrego jeszcze sobie może tutaj zjeść, prawda? Kaweczka jakaś fajna.
2: Oczywiście.
0: I powolutku się transportujemy.
2: Wszystko
0: tak
2: musi być na tip-top, w ogóle w imieniu swoim oraz mojego szanownego

0: Kolegi Jankesa chciałem podziękować naszemu pracodawcy, że możemy być w pracy, a jednocześnie czuć się, jakbyśmy byli na wakacjach.
1: To prawda, machamy wszystkim kierowcom, których mijamy. Fajnie, jest fajnie, uśmiechnięci, ale pozamykane szyby, chyba wszyscy mają klimatyzację włączoną porządnie, no bo jest ciepło.
0: Głośno eski słuchają i żeby nie przeszkadzać przechodniom, mają pozamykane te szyby, to dlatego.
1: Słuchajcie, sprawdziłem, jeśli chodzi o naszego kampera, jest wszystko w jak najlepszym porządku, lodówka załadowana, pysznościami. Jest
0: nie
1: naprawdę...
0: dotykaj się do napojów.
1: Dobrze, nie dotykam się. Toaleta wyczyszczona.
0: Nie dotykaj się do toalety.
1: A ja pamiętam, kiedy jechałem kamperem, to no, okazało się, że jest przepełniona.
0: A wiesz, to nie ma połączenia z kanalizacją miejską i trzeba wyjść potem i opróżnić.
1: Wszedłem, wziąłem walizeczkę, poszedłem do najbliższego baru, wszedłem z walizeczką do baru, gdzie jest toaleta, tutaj, i wyszedłem z pustą walizeczką. Naprawdę. No ale no, nie było innej opcji, no musiałem jakoś zareagować. No, spuściłem wodę, do widzenia.
0: Dobrze, że się w połowie drogi nie potknąłeś, znając
1: to moje sensy.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
8: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: I po reklamie.

0: Ja jestem Andrea, ty jesteś Bocelli.
1: Może być, jak najbardziej wchodzę w to. Gramy wam największe gorące hity na czasie. Kręcimy się po naszym kamperze, mamy pyszną kawkę.
0: Oczywiście, bo trochę nam po poranku energii brakowało, a najlepsza kawka, wiadomo, dodaje.
1: Przygotowujemy się do spotkania z naszą słuchaczką, do której podążamy. Za kilka chwil przekazujemy na długi weekend naszego eskowego kampera.
0: Tak jest, bardzo prosimy nie zrobić mu krzywdy, bo polubiliśmy się z nim.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
4: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
6: Oraz masy dobrej energii.
7: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
8: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań. Centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
9: Patrz, ale wysoki. Jeszcze takiego nie widziałam. Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer. W standardzie pomalowane ściany, deska kompozytowa na balkonach, trawa z rolki w ogrodach, zewnętrzne rolety elektryczne, na parterze ogródki, a budynek już gotowy do zamieszkania. Umów się na obejrzenie inwestycji i poznaj wysoki standard w cenie mieszkania. Szczegóły na agrobex.pl.
10: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Wielkopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, swadzim świętego Antoniego 10.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
13: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej

0: Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
5: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska, organizator letnich cykli wydarzeń. Lato z Estradą i Estrada w Centrum.
6: Ruch pomału nam się zmniejsza, ale dalej jeszcze sporo aut w centrum miasta. Postoicie na Roosevelta do Ronda Caponiera i dalej na ulicy Święty Marcin do Niepodległości. Na termometrach dzisiaj 30 stopni, do tego słońce, więc będzie gorąco, a do tego nie powinno padać.
4: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
5: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska.
7: Dochodzi 10, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. PiS-owi grozi rozłam. Kierownictwo partii nakazało działaczom opuszczenie stowarzyszeń wewnątrz ugrupowania. Decyzji podporządkował się Jacek Sasin, a nic nie zapowiada, by zrobił to też Mateusz Morawiecki. Były członek PiS-u, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, uważa, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy bardziej na utrzymaniu partii niż odzyskaniu władzy.
8: Ja inaczej tego nie jestem w stanie określić. Dobrze, no może jest zdenerwowany tym, że coś nowego w PiS-ie powstaje, natomiast jestem życzliwy tej idei. Przy działalności Morawieckiego.
7: A Mateusz Morawiecki Stowarzyszenie Rozwój Plus założył w kwietniu i od początku powodowało napięcia w partii. A dziś kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Lekarze liczą, że tym razem usłyszą konkretne propozycje reform systemu.
9: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
7: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Związku Lekarzy, który czeka też na harmonogram. Program zmian. A dłuższą przerwę Maja Chwalińska będzie miała od kortu. Polska tenisistka miała wrócić do gry już w przyszłym tygodniu podczas turnieju w Hamburgu. Chwalińska jednak wycofała się, bo nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, której doznała w Wimbledonie.
10: Ty masz, co inne chciałyby mieć. Czy to mowa o hitach na czasie? Mam ich mnóstwo i z chęcią wam przekażę. Będzie Bledka, komu miałabym powiedzieć. Będzie między innymi Taylor Swift, będzie Benson Boone, Shakira, Burna Boy, Die Die również. A na początek właśnie Gibbs, Kukum, Tomasz, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: Mega, mega chciałem wam zagrać dzisiaj właśnie ten numer Bebe Rexha, David Guetta i Sad Girls. Nie tylko ze względu na to, że coraz bardziej go lubicie, chociaż oczywiście głównie ze względu na to, żeby nie było. Ostatnio tę nowość w gorącej 20 Radia SK ma miejsce konkretnie bardzo 15, ale również ze względu na to, że znowu miałem tak, że obudziłem się dzisiaj i miałem w głowie właśnie ten numer. Czy wy też tak macie? Jeśli tak macie, to pochwalcie się albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście na eskowym Messengerze, kto to było. Jeżeli to jest fajne i legalne, to może uda się nawet zagrać, albo chociażby w fragmencie. Dajcie znać. Taylor Swift, daje znać. Elizabeth Taylor za kilka chwil w Radiu SK, a później obiecane Die Die, czyli Shakira i Burna Boy. Nowe Another, które kojarzycie z numeru z 54 Ultra, czyli wszystkie hity zaczynają się wesce również dosłownie za kilka chwil na naszej antenie. Radio
1: SK. Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pracujesz w centrum i tracisz czas na dojazdy? A znasz osiedle Grunwald między drzewami? Już 18 lipca w godzinach od 10 do 15 dzień najlepszych ofert w Poznaniu. Przyjdź i skorzystaj z rabatów dostępnych wyłącznie w biurze sprzedaży. Dodatkowo bezpłatne konsultacje z architektem, doradztwo kredytowe, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca od 10 do 15 Grunwald między drzewami. Kamiennogórska 7. Ronson Development. Prosto do domu.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Lidl. To się opłaca.
1: Marzysz o zawodzie w branży beauty? W Policealnej Szkole Kosmetycznej Anieli Goc zdobędziesz zawód technika usług kosmetycznych, podologa lub masażysty. Mamy ponad 30 lat doświadczenia. Nauka dzienna i zaoczna całkowicie za darmo. Zapisz się już dziś. studium-kosmetyczne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
4: I po reklamie.

się w Esce! Jak jest nowa muza, no to serwujemy ją w Esce. Holenderski, DJ-ski, producencki duet Another, którego znacie doskonale z numeru Talk to You razem z 54 Ultra. To jest pierwsza dziesiątka gorącej 20 Radia Esca, więc lubicie ten numer. Zresztą zagram go do godziny 14. No to ten właśnie duet poprosił o pomoc wokalnie pochodzącą zza oceanu Emily Warren i tak oto powstaje Silver Lines, które gram teraz w Esce.

0: Śląska Poznań.
1: Let's get it started in here.
2: And the bass keeps

0: ich występ podczas Warsaw Music Festival, ależ to było dobro. The Black Eyed Peas na antenie ADSK i Let's Get It Started. Zaczynamy? No oni już zaczęli, bo nie są już w drodze, ale nigdy nie jest za późno, żeby taką checklistę startową zrobić. Halo, halo Wiktor, halo Jankes, jesteście, tak?
1: Halo, halo, tu wóz, halo, halo, halo, halo,
0: tak jest. Dobra, to proszę bardzo, checklista i będziemy odhaczać, możemy?
1: Możemy.
0: Kamper wysprzątany?
1: Oczywiście.
2: Nie. Bo już jest z nami od godziny i już jest brudny.
0: Wiktor mówi o przodzie.
1: Był rano.
0: Wiktor mówi o przodzie, a Jankes mówi o kibelku. Okay. O kibelku pewnie. Kibel eksplodzi.
2: Jedźmy dalej, okej.
0: Okay. Zatankowany?
1: Tak, ale nie. Cały czas to paliwo spada, bo przypominam, jesteśmy w trasie, więc rano był zatankowany.
2: Nie, czyli dobrze.
1: A teraz
2: dalej remis. Jedźmy dalej.
0: Dobra, i pytanie, czy przekąski są?
1: To, słyszysz, to są
0: najtrudniejsze pytanie.
2: Okay. Są, ale jedna, o jedną mniej.
1: Jedna paczka chipsiorków już została skonsumowana.
0: Ja właśnie mam zdjęcia z tego, jak ten zestaw wyglądał wyjściowo. Ja porównam z tym, co wy przekażecie słuchaczce, dobra?
1: Oddamy z własnych pieniędzy.
0: No dobrze.
2: Jesteśmy gotowi, słuchajcie, dojeżdżamy, ale jesteśmy tak szczęśliwi, że za chwilę spotkamy się z naszą słuchaczką. Ona dzisiaj piszczała na antenie Radia SK, jak usłyszała, że jedziemy, podążamy, no i wręczymy na długi, taki fajny, przedłużany weekend naszego kampera.
1: I przede wszystkim sprawdzimy, kto z nią jeszcze, bo to będzie powiększona ekipa, tam przynajmniej 4 osoby, słuchajcie, się będą wybierały.
2: I piesek też chyba.
1: Poznamy ich wszystkich, więc bądźcie z nami na antenie.
0: Jeżeli coś ma piszczeć, to zdecydowanie lepiej, że słuchaczka, niż że hamulce, jak mieliby coś uderzyć, prawda?
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Dokładnie tak. Nowy numer o Tesanach usłyszeliście w Radiu SK jeszcze przed tym, jak usłyszał go cały świat. Teraz możecie sprawić, że trafi do zestawienia najlepszych hitów w Polsce.
3: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
0: I yeah!

0: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro!
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich! Gotowi na dziką zabawę? Laba daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
0: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ania, myślisz o wakacjach?
7: Szczerze? Bardziej myślę o mieszkaniu w Vitosa Park.
6: Ten widok na zieleń totalnie zawrócił ci w głowie.
7: Nie tylko. Urzekła mnie ponadczasowa architektura, świetna lokalizacja i jakość wykonania od Budimex.
6: Rzeczywiście, to wspaniałe miejsce do życia. Gdzie mogę wybrać mieszkanie dla siebie?
7: Sprawdź vitosa-park.pl. Nowoczesne mieszkania na zielonych winiarach. Skontaktuj się i zapytaj o rabat.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Marisa. Odkochaj w Radiu SK tuż przed godziną 11 po 11. Kolejna godzina pełna hitów na czasie na lato. Będzie Juste, Jack, Style, John, czyli Turn the Lights Off. Auuu! I auuu, nasz kamper już pewnie będzie u Mileny. Mam nadzieję, że uda się połączyć z Wiktorem, Jankesem i Mileną właśnie. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama.
3: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
4: Gdzie?
3: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
4: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też.
6: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Patrz, ale wysoki. Jeszcze takiego nie widziałam.
17: Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer.
18: W standardzie pomalowane ściany.

0: Poznaj wysoki standard w cenie mieszkania. Szczegóły na agrobex.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, samotuły Sportowa 5.
4: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda, oferujący nową hybrydową Hondę HR-V w Poznaniu. hondamalta.karlik.poznań.pl.
5: Uwaga, kierowcy pod Kościanem, między miejscowościami Krzywiń i Czerwona Wieś mieliśmy wypadek i tam przez to trasa numer 432 jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać nawet parę godzin. Jeżeli możecie, omijajcie to miejsce.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center, samotuły Sportowa 5.
4: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda w Poznaniu.
6: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.

0: jest SK Summer City w SC Poznań. Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Mamy piękną pogodę, warto ją wykorzystać, wybierając się na spacer. Można też skoczyć nad jeziorko. W końcu niejedno w Poznaniu i w okolicach mamy. Ale nie wiem, czy wiecie, mamy też bardzo fajne połączenie Poznań-Świnoujście. Koleje Wielkopolskie mają banę na lofry. No i to jest taka historia, że na przykład w niedzielę rano możecie wyjechać z Poznania, dojechać do Świnoujścia i późnym popołudniem wyjechać ze Świnoujścia i wieczorem być już w Poznaniu. No i ja właśnie taką wycieczkę mogę wam zaserwować, bo mam bilety na pociąg. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was powinny one trafić na messengerze SK Poznań News. Dajcie znać, dlaczego to właśnie do was te bilety powinny trafić.
1: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
2: Zbliża się 11, to czas na SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek Kielce, gdzie zatrzymano trzech nastolatków podejrzanych o brutalne pobicie 45-latka. To 14- i 15-latkowie. Podczas zajścia otoczyli siedzącego na ziemi mężczyznę, po czym bez skrupułów pobili przechodnia. Małgorzata Perkowska-Kiepa z policji w Kielcach informuje.
3: Zebrany materiał dowodowy został przekazany do sądu w Kielcach, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
2: Na nastolatków udało się zatrzymać dzięki nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych. Droższe wyjazdy na wakacje. Wszystko przez rosnące ceny paliw.
4: Cienko, no każdy wszędzie jak może, orze jak może.
5: Diesel 7,15, więc taka cena dla mnie to jest 300 miesięcznie więcej.
6: Jak już jest 7 z przodu, to nie wygląda to dobrze.
5: Nie.
6: A mówią, że ma być
7: jeszcze więcej, no.
2: Usłyszał reporterski Rafał Różycki od kierowców w Bełchatowie. W tej chwili średnia cena 95 to 6,99, a za diesla średnio trzeba zapłacić 7,19 zł za litr. A dziś w nocy okazja do debiutu Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Jego nowy zespół zagra z Vancouver Whitecaps. W kanadyjskiej drużynie gra były kolega lewego z Bayernu Monachium, czyli Thomas Miller, który namawiał go do przejścia do MLS. Początek meczu o 2:30 czasu polskiego.
8: Marcin, a jak ja mówię, kiedy patrzę tak na ciebie, aj, to...
9: Dla mnie masz style.
8: Dobrze, jest pytanie, jest odpowiedź. Dokładnie tak, zagram ten numer, trzeci wymiar za kilka chwil, teraz Juste, Jack Style, John, Turn the Lights Off, Michu Sobkowski, witajcie. I said,

0: Aj, trzeci wymiar na antenie Radia SK. Hity na czasie na lato u nas i dla mnie masz Styla, a może ktoś obudził się właśnie z tą piosenką dzisiaj rano w głowie. Tak jak ja z Sad Girls, czyli z Davidem Guettą i Bebe Rexą. Pytałem o to, Ania napisała pod 664-402-302. A propos budzenia z piosenką w głowie, czasem miewa tak, miewam tak, miałam tak wczoraj, że nuciłam nareszcie ten początek Igora. W sensie, że to...
1: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: A ja się wcale nie dziwię, że nuciłaś. Mam dobre wieści, zagram ten hit po 12. Wcześniej, czyli za chwilę, Kygo, Cali, D. Griffin, czyli Save My Love, a później, ojej, ojej, ojej, Billie Eilish, Birds of a Feather wesce.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Świeża, smaczna, na okrągło Fresh Pizza. Znajdziesz nas na Grunwaldzie, Winogradach i Ratajach. Zamów na www.freshpizza.pl.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt

0: złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz żyć zdrowiej i z pełną energią? Odkryj sekrety długowieczności z marką Herbalife. Zrób bezpłatne badania składu ciała, przejdź analizę skóry AI i trenuj z profesjonalistami. Festiwal Longevity by Herbalife 18 i 19 lipca w poznańskim Container Art. Wstęp wolny.
2: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ania, myślisz o wakacjach?
6: Szczerze? Bardziej myślę o mieszkaniu w Vitosa Park.
5: Ten widok na zieleń totalnie zawrócił ci w głowie.
6: Nie tylko. Urzekła mnie ponadczasowa architektura, świetna lokalizacja i jakość wykonania od Budimex.
5: Rzeczywiście, to wspaniałe miejsce do życia. Gdzie mogę wybrać mieszkanie dla siebie?
6: Sprawdź vitosa-park.pl. Nowoczesne mieszkania na zielonych winiarach. Skontaktuj się i zapytaj o rabat.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bezpiecznych i radosnych wakacji życzy hotel Factory Resort & Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, basen. Zarezerwuj swój relaks już dziś na factoryresort.pl.
9: I po reklamie.

0: Jeremi Sikorski i wracam w Radiu SK. Niektórzy wracają, a niektórzy dojeżdżają.
1: SK dowozi kampera.
0: No i dojechali. Dzień dobry, Wiktor, dzień dobry, Jankes. I wiem, że słuchaczka, ja mam pytanie, bo tam w zgłoszeniu było napisane, że kamper nie będzie się nudził ani przez chwilę. To ja bardzo proszę, żebyście zweryfikowali to i spytali słuchaczki, co ona będzie robiła. Będzie grała w gry, czytała bajki, książki, alkoholińczyk będzie?
2: Pewnie, że gry. A co ty myślałeś?
3: Jest z nami, no słuchaczka nasza cudowna. Proszę o klaski, tutaj jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, tutaj całe osiedle przyszło nas witać. Dobrze, kamper nie będzie się nudził, co wy tu będziecie robić?
4: Oczywiście, że nie będziemy się nudzić, będziemy cały czas jeździć. Ja już wszystko zaplanowałam, także weźmiemy chyba jeszcze rowery, będziemy jeździć, cały czas coś robić.
2: To Milena, która oczywiście jest inicjatorką tej akcji, ale jeszcze z nami są inni ludzie. Kto z nami?
5: Gabrysia.
6: I siostra Iga.
7: I Adrian narzeczony.
3: Adrian narzeczony, musiał zaznaczyć. Adrian, będziesz kierowcą?
7: No, ona wygrała, ja muszę prowadzić, nie?
2: Przede wszystkim musicie się dobrze prowadzić, wy wszyscy, podczas tego weekendu.
3: No dobrze, jaki kierunek macie już obrany? Gdzie chcecie jechać?
4: Myślę, że to będą góry, bo musimy spędzić aktywnie ten czas. My nie lubimy leżeć, więc będziemy cały czas spędzać aktywnie.
3: Uważaj, a nie chodzi o te progi zwalniające, które prowadzą do waszego osiedla?
4: Nie, no spokojnie.
2: No to co możecie obiecać naszym słuchaczom? Co na pewno się wydarzy przez te 4 dni?
4: Na pewno będzie dużo emocji. Myślę, że dostarczymy jakąś fajną relację z tego wyjazdu.
6: Będzie przede wszystkim dobra zabawa i będziemy się świetnie bawić i myślę, że nasi słuchacze również.
3: Tak, i Adrian narzeczony.
7: Na pewno nie będziemy się nudzić tak jak kamper.
2: Czekajcie w naszych socjalach na to, co oni wrzucą, bo jak nas oznaczą, to my to podamy.
3: I oficjalnie teraz rzeczywiście, panie i panowie, przekazujemy kampera eskowego na wydłużony weekend!
0: Brawo! No to podsumujmy, moi drodzy. Narzeczony zaznaczył swoją obecność, tak? Obsikał drzewko. Dobrze, że nie kampera. No i jeśli dobrze słyszałem, to na pokładzie będzie też siostra Iga. Też super. Zakonnica się przyda. Wymiar duchowy jest bardzo, bardzo ważny. Słuchajcie nas w weekend, oglądajcie nasze soszalki, żeby przekonać się, czy kamper nie nudził się z Mileną ekipą. A po kolejny weekend z kamperem możecie się już zgłaszać w aplikacji Radia SK. Za chwilę Duke Dumont, później Damiano Dawid w SC.
1: SK dowozi kampera.
8: Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo Media Expert dalej masz.
13: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
14: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
15: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
16: Stresujesz się decyzją o studiach?
17: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
17: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: 18,47,12.
18: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24,39.
19: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
22: I po reklamie.

0: I niech tym, którzy w kamperze słoneczko świeci przez cały czas. Mówię interesan, użeli spółka przed godziną 12 na antenie Radia SK. Popołudnie z Eską, na sam początek to Enrique Iglesias.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump. Środa Wielkopolska. Berwińskiego 1.
5: Pracujesz w centrum i tracisz czas na dojazdy? A znasz osiedle Grunwald między drzewami? Już 18 lipca w godzinach od 10 do 15 dzień najlepszych ofert w Poznaniu. Przyjdź i skorzystaj z rabatów dostępnych wyłącznie w biurze sprzedaży. Dodatkowo bezpłatne konsultacje z architektem, doradztwo kredytowe, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca od 10 do 15 Grunwald między drzewami. Kamiennogórska 7. Ronson Development. Prosto do domu.
6: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki.

0: Nico.com.pl. Niko, swadzim świętego Antoniego 10.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
3: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
4: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
5: Gdzie?
4: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
5: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedrożność, zatok nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego jeżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada. Centrum Napraw Powypadkowych.
12: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska. Organizator letnich cykli wydarzeń. Lato z Estradą i Estrada w Centrum.
13: 26 stopni teraz na termometrach, do tego świeci słońce, jest generalnie bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, w Poznaniu nie ma większych korków, ewentualnie w okolicach Ronda Starłęka, tam robi się gęsto. Postoicie też na Garbarach i w okolicach Ronda Rataje.
11: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
12: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska.
14: Wybiła 12 SK News. Jakub Krzyżak. Na początek dramatyczny wypadek na S6 w zachodniopomorskim. Na wjeździe do Koszalina w kierunku

0: Low, low, low, low. For my right, T-Pain, hity na czasie na lato po godzinie 12 na antenie Radia SK. Za chwilę dość diametralna zmiana klimatów, bo będzie Swedish House Mafia, a skoro jesteśmy przy takich klimatach, to przypomnę o tym, że SK Live Remix nie dość, że powrócił, to jeszcze powrócił teraz w wydaniu dwudniowym. Najpierw w piątki od godziny 20, potem w nocy z soboty na niedzielę od północy. Mocne granie, mocne, ale jakże przyjemne. No i oczywiście nie trzeba czekać na SK Live Remix po FM-ie tak zwanym, tylko można wbić w naszej aplikacji do streamu SK Live Remix. Przed chwilą był Armin van Buuren, a teraz swojego seta rozpoczyna Moziman. Takie to przyjemnostki w aplikacji Radia SK. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
1: Radio SK. Sama. Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
13: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
14: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Patrz, ale wysoki. Jeszcze takiego nie widziałam.
16: Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer.
17: W standardzie pomalowane ściany, deska kompozytowa na balkonach, trawa z rolki w ogrodach, zewnętrzne rolety elektryczne,
18: na parterze ogródki,
17: a budynek już gotowy do zamieszkania.
18: Umów się na obejrzenie inwestycji i poznaj wysoki standard w cenie mieszkania.
17: Szczegóły na agrobex.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.

0: wciąż świetnie brzmi ten numer na antenie Radia Skały. Would the Pricky Robin Soul 3 Prayer in C na naszej antenie. Powodów, dla których patrzymy w gwiazdy, jest kilka. Na przykład, ojejku, jak ja bym chciał się znaleźć teraz w kosmosie. Albo ojejku, z jaką chęcią wysłałbym swojego kosę szefa w kosmos. Albo po prostu, żeby sobie popatrzeć. Będzie fajna okazja dziś i jutro, moi drodzy, bo bardzo blisko siebie będą Księżyc, a dokładniej jego cieniutki sierp. Oprócz tego będzie Wenus i wyjątkowa gwiazda Regulus. Wyjątkowa, bo ona, wyobraźcie sobie, tak szybko wiruje wokół własnej osi, że z kuli stała się tak naprawdę jajkiem. Wszystko to w okolicach godziny 22. Jeśli tylko macie ochotę, to należy spoglądać nisko nad zachodni i północno-zachodni horyzont. Jeśli oczywiście nie będzie chmur. Udanych łowów. Jeśli ktoś miał ochotę złowić Alexa Warrena, to bardzo dobrze, muzycznie Carry You Home za chwilę, a później Sanah u nas.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
13: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
14: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
16: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
20: Pracujesz w centrum i tracisz czas na dojazdy? A znasz osiedle Grunwald między drzewami? Już 18 lipca w godzinach od 10 do 15 dzień najlepszych ofert w Poznaniu. Przyjdź i skorzystaj z rabatów dostępnych wyłącznie w biurze sprzedaży. Dodatkowo bezpłatne konsultacje z architektem, doradztwo kredytowe, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca od 10 do 15 Grunwald między drzewami. Kamiennogórska 7. Ronson Development. Prosto do domu.
21: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej.

0: Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A crunch chipsy 130 gramów 4,99 kupując dwa opakowania.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: I po reklamie.

0: rozgościła się ze swoimi hitami na naszej playliście i bardzo nam z tym dobrze. Jestem przekonany, że wam również. To Bledka, szanowni państwo, tuż przed godziną 13 na antenie Radia SK i numer Tańcz od niej. Po godzinie 13 będzie do czego tańczyć. Na początek to będzie chyba jednak bardziej przytulanie. Steady Swims, Mr. Know It All po godzinie 13 na antenie Radia SK. Już teraz zapraszam.
1: Reklama. Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. Velaris.pl.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Karlik.

0: Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. karlik.renault.pl.
1: Ania, myślisz o wakacjach?
2: Szczerze? Bardziej myślę o mieszkaniu w Vitosa Park.
1: Ten widok na zieleń totalnie zawrócił ci w głowie.
2: Nie tylko. Urzekła mnie ponadczasowa architektura, świetna lokalizacja i jakość wykonania od Budimex.
1: Rzeczywiście, to wspaniałe miejsce do życia. Gdzie mogę wybrać mieszkanie dla siebie?
2: Sprawdź vitosa-park.pl. Nowoczesne mieszkania na zielonych winiarach. Skontaktuj się i zapytaj o rabat.
3: Słońce zaszło,
4: ale energia może zostać.
3: Dlatego myślę o magazynie energii.
4: Dobry kierunek.
3: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
4: Właśnie tak.
3: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
4: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
5: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia Samotuły Sportowa 5.
0: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda, oferujący nową hybrydową Hondę HR-V w Poznaniu. hondamalta.karlik.poznań.pl.
13: Korki tradycyjnie o tej porze przed wjazdem na węzeł Krzesiny, zarówno od Jaryszek, jak i od Krzywoustego. Poza tym noga z gazu przyda się na Hetmańskiej przed rondem Starłęka i na dojazdach do ronda Obornickiego. 27 stopni, bardzo duszno, do końca dnia dziś powyżej 20 na plusie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center, Samotuły Sportowa 5.
0: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda w Poznaniu.
14: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
15: Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Coraz większymi krokami zbliża się sobota i właśnie wtedy ekipa SK Summer City wybierze się na międzynarodowe zawody flat tracka do Rawicza. Flat track to jedna z odmian motocyklowych wyścigów torowych. Z pewnością będzie tam głośno nie tylko za sprawą hitów na czasie w naszym miasteczku, które tam stanie i w którym do zgarnięcia będą oczywiście nasze wakacyjne gadżety. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. A jeżeli macie ochotę na spontaniczny wypad nad morze, to bardzo proszę. Koleje wielkopolskie mają połączenie z Bałtykiem. W niedzielę rano możecie wyjechać z Poznania do Świnoujścia i później wieczorkiem do Poznania wrócić. Mam bilety na to połączenie. Dajcie znać na Messengerze SK Poznanie News, dlaczego do Was powinny one trafić.
14: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
16: Zbliża się 13. czas na SK News. Jakub Krzyżak. Wrze w Prawie i Sprawiedliwości. Kierownictwo PiSu nakazało wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń, które powstały wewnątrz partii. Władze ugrupowania dały na to tydzień. W przeciwnym razie posłom grozi wykluczenie. Z wpisów Mateusza Morawieckiego wynika jednak, że ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnuje. I potwierdza to też poseł Krzysztof Szczucki.
17: Jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy.
16: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek na Platformie X podkreślił, że cele stowarzyszenia Rozwój Plus stoją w sprzeczności z działalnością Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze przelewy są już na kontach. Ruszyły wypłaty 300 zł z programu Dobry Start. Do rodziców w całym kraju trafiło już 48 milionów złotych. 300 zł to troszkę za mało.
18: Nowy plecak, piórnik, to wszystko niestety się zużywa gdzieś w ciągu roku szkolnego. Ta kwota powinna być troszeczkę wyższa.
16: Mówiła jedna z mam naszemu reporterowi. Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie przez internet do końca listopada. Jeśli dokument trafi do ZUS-u do końca sierpnia, wypłata będzie najpóźniej do 30 września. Znamy finalistów tegorocznego mundialu. W niedzielę o puchar zagrają Argentyna i Hiszpania. To za oceanem, a w katowickiej Dolinie Trzech Stawów można podziwiać trofeum ułożone z kilku tysięcy kwiatów.
19: Tak mi się podobało, bardzo.
20: Biały z czerwienią, jakiś taki ciemniejszy kolor, także ładnie to wyszło.
21: Ładne.
16: Z kibicami rozmawiał katowicki reporter Eski Darek Brombosz, a tuż po finale Argentyna złamała przepisy FIFA. Więcej o tym piszemy na sk.pl.
22: Naprawdę, i co? Powiedz coś więcej.

0: chodzi o baner. Tam
1: nie
0: się
1: mów,
0: pojawił...
1: nie mów, żartowałem, okay. Jak się powiedzieć na SKPL więcej. Kungs i Galaxy za kilka chwil. Będzie Shakira, Wycliffe, Jean, Hips Don't Lie, czyli mocno futbolowe klimaty. Teraz Terry Swims, Michu Sapkowski, witajcie.

Temper City Self-Aware na antenie Radio SK. Jeśli czasami zdarza wam się grać papierkami nożyce, mało tego, rozstrzygacie za pomocą papierkami nożyce jakieś ważne rzeczy, to mam dla was szokujące.

0: Wstrząsające i wstrząsające statystyki. Nie mam zielonego pojęcia, czy są prawdziwe, bo to raczej jest nieweryfikowalne, ale załóżmy, że są, w sumie to każdy będzie mógł sobie sprawdzić na własną rękę. Wyobraźcie sobie, że pierwszym ruchem w 35%, a prawie w 50% wśród facetów jest kamień. Później papier to 35%, a nożyczki to jedynie 29% pierwszych ruchów w zabawie papier, kamień, nożyce. Kamień najczęściej wybierany. Taka podpowiedź. Czy te statystyki są prawdziwe? Tak obstawiałbym 50 na 50. Fukaj i Vito Bambino. Zabiorę cię tam w Radio SK za moment. A później obiecałem, że będzie Another, do którego dobrze znacie. To będzie Talk to You razem z 54 Ultra. Radio
1: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje, Intermarché. Kawa rozpuszczalna Jakobs, 200 gramów, 26,99, kupując dwie. A brykiet grillowy, 2,5 kg, 9,99, kupując dwa opakowania.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Upały, to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Pani nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Pani

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

A ja na to jak na lato. Mam nadzieję, że wy też. Naughty Boy i Sam Smith na antenie Radia SK i la. Jak patrzę na wynik wczorajszego spotkania w Lidze Narodów z Bułgarią, to chyba śmiało możemy powiedzieć, że to było takie la. La 25 do 19, później la do 17 i la też do 17. La nie. Odrobinę możemy śmiało powiedzieć, jeśli chodzi o Polska-Bułgaria. Bardzo dobry

A ja na to jak na lato. Mam nadzieję, że wy też. Nori Boy i Sam Smith na antenie radiojelska i la. Jak patrzę na wynik wczorajszego spotkania w Lidze Narodów z Bułgarią, to chyba śmiało możemy powiedzieć, że to było takie la. La 25 do 19, później la do 17 i la też do 17. La nie. Odrobinę możemy śmiało powiedzieć, jeśli chodzi o Polska-Bułgaria. Bardzo dobry...

0: Na kolejne spotkania trzeba będzie odrobinę poczekać i to będzie tak, że według polskiego czasu to będą dwa spotkania w jeden dzień. O 3 nad ranem z Brazylią i o 23 już późnym wieczorem z Francją. To w sobotę, jeśli chodzi o Ligę Narodów. Trzymamy kciuki, bo póki co jest naprawdę, naprawdę dobrze. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK za moment, a później przypomnę 5 Seconds of Summer.
1: Radio S. Reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro!
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Well, well, welcome.
10: Ha, ha. Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
11: Pazura, co ty nam robisz?
10: LOL, kto się śmieje ostatni. 4 sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
18: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
19: To będzie ostatnia reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
17: Vox.
13: Tam są drzwi.
3: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: I po reklamie.

0: Fire, Fire z Shimza i spółka w Radiu SK tuż przed godziną 14. Ach, jak on fajnie zagrał na tegorocznym Audio River. Słuchajcie, jeszcze nie ma połowy wakacji, a już tyle fajnych imprez za nami, a ile jeszcze przed nami? Również z zaproszeniami, karnetami, biletami, VIP-ami od Eski. Od Eski również hity na czasie od Kasi Węsierskiej, konkretnie we Wrzuć na Luz zaraz po 14. Bibi Rexa i Faithless New Religion, Michu Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się wyjątkowo w poniedziałek po godzinie 10. Pa, pa, a.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Beton, beton.

0: 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny.

0: Dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
3: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Świeża, smaczna, na okrągło, Fresh Pizza. Znajdziesz nas na Grunwaldzie, Winogradach i Ratajach. Zamów na www.freshpizza.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
9: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska, organizator letnich cykli wydarzeń. Lato z Estradą i Estrada w Centrum.
10: Podróż może wydłużyć Wam się na Hetmańskiej. Jeśli jedziecie w stronę Rejmonta, to właśnie przed tym skrzyżowaniem doszło do kolizji. Stłuczkę mamy też na przecięciu Królowej Jadwigi z Górną Wildą. 27 stopni aktualnie na termometrach, wiatr dziś wręcz nieodczuwalny, do końca dnia słonecznie.
8: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
9: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
12: To jest SK Summer City w SC Poznań. Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Co tu ciekawego dzisiaj w mieście porobić, korzystając z tej pięknej pogody? A no, możecie wybrać się m.in. do parku przy Starym Browarze. Tam dzisiaj o godzinie 18 wystartują darmowe zajęcia pilatesu. Wystarczy ubrać wygodny strój sportowy, zabrać swoją matę i po prostu świetnie się bawić. A jeżeli od takich wygibasów na macie wolicie troszeczkę potańczyć, to możecie wybrać się na darmowy kurs tańca, dzisiaj salsa, to przy Poznaniu, a dokładniej mówiąc przy fontannie. A ekipa SK Summer City odlicza już czas do soboty. Właśnie wtedy pojawimy się w Rawiczu na międzynarodowych zawodach motocyklowych. My już nie możemy się doczekać.
11: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
13: Minęła 14, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak, który niemal 2 lata temu po pijaku, jadąc 226 km na godzinę, spowodował wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Zginął w nim 37-latek, a jego żona i dzieci trafiły do szpitala. Na tę karę pracował pan sobie latami, uzasadniał sędzia Maciej Mitera.
14: Wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vitony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji, tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
13: Łukasz Żak musi wpłacić zadośćuczynienia dla rodziny. Wyrok jest nieprawomocny. O szczegółach sprawy piszemy na sk.pl. Są pierwsze wyniki badań sanepidu w związku z zakażeniami salmonellą w Toruniu. Do szpitala trafiło 6 dzieci z prywatnego żłobka. Na razie nie jest znane źródło zakażenia. Obecnie 62 osoby mają objawy zakażenia salmonellą, a w szpitalu przebywa 6. O szczegółach piszemy na sk.pl. 3 dni, 2 sceny i 24 artystów, w tym 6 gwiazd z zagranicy oraz największe nazwiska polskiej muzyki. Za tydzień w piątek startuje Łódź Summer Festival.
15: Zapraszamy do strefy Eski. Będzie specjalny festiwalowy autobus. Strefa też jest w świetnym miejscu, naprzeciwko drugiej sceny, także wbijajcie.
13: Zapraszał Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Na scenie wystąpią m.in. Timbaland, Sean Paul, Mata czy BDOS 2115. Wstęp na festiwal będzie całkowicie za free.
16: Wrzuć na luz.
17: Wrzuć na luz.
16: Wrzuć na luz.
6: rzuć na luz.

Kilka sekund to zajmie i uwaga, zresetuje wasz system nerwowy tak, że zaczniecie być spokojniejsi niż jesteście. Gotowi na to? No to proszę zrobić głośniej, bo za kilka minut właśnie to wam zaprezentuję. To będzie dźwięk, ale wcześniej jeszcze kilka hitów wam zagram. Dwie minuty po 14:00, Bebe Rexha, Faithless, New Religion już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: the music. Please don't stop the music. Rihanna w Radiu SK, 17 minut po godzinie 14. Zatrzymałam muzykę tylko po to, żeby pokazać wam teraz, a właściwie zaprezentować dźwięk, który sprawi, że poczujecie się lepiej. 20 sekund, które ma wyregulować wasz układ nerwowy na tyle, że system się zresetuje i poczujecie się spokojniejsi. Gotowi? Uwaga. To wcale nie jest aż takie przyjemne na pierwszy rzut ucha, ale potem robi się lepiej. Tak to brzmi mniej więcej. Proszę nie regulować odbiorników. Jak ten dźwięk ma działać, bo to są dosyć wysokie częstotliwości. Podobno takie dźwięki przez nasz mózg interpretowane są jako bezpieczne i słuchane w taki sposób powodują redukcję przewlekłego napięcia układu nerwowego. Więc jak jest nerwowy dzień w pracy, to proponuję sobie właśnie taki dźwięk zapodać, gdzieś na przykład na słuchawki i podobno jest lepiej, choć prawda jest taka, że jest jeszcze jeden dźwięk w pracy, który naprawdę bardzo koi nasz układ nerwowy, zestresowany. To są słowa szefa pod tytułem premia, podwyżka i wcześniej do domu. I trzymam kciuki za to, żeby szefowie teraz dostosowali się do tego przekazu.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Dokładnie tak. Nowy numer o Czesanach usłyszeliście w Radiu SK jeszcze przed tym, jak usłyszał go cały świat. Teraz możecie sprawić, że
2: trafi do zestawienia najlepszych hitów w Polsce. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Wielkopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, swadzim świętego Antoniego 10.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Przed tobą wakacyjne kilometry? Jedź spokojnie. W razie kolizji Centrum Napraw Powypadkowych Grupy Cichy Zasada zadba o twoje auto. Oferujemy naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka. Komorniki i wysogotowo.
7: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
12: I po reklamie.

0: właściwie internet mi podsunął podobno fantastyczny pomysł na randkę albo na spotkanie ze znajomymi. Prezentuję niniejszym. Wsiadacie do auta, puszczacie głośną muzykę, cieszycie się widokami, tym co się dzieje w samochodzie, słuchacie właśnie ulubionych piosenek i jedziecie przed siebie bez celu. Wszystko fajnie, ten pomysł rozumiem i kupuję, ale on jest typowo dla bogaczy, patrząc na obecne ceny paliwa.
1: Autopromocja. Więcej, jeszcze więcej.

0: miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizoo w Poznaniu. Zapraszamy 16 lipca od godziny 9 do Maxizoo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizoo. Zapamiętaj nasz adres: Maxizoo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. Maxizoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
7: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
8: Gdzie?
7: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus 1. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
8: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Chcesz żyć zdrowiej i z pełną energią? Odkryj sekrety długowieczności z marką Herbalife. Zrób bezpłatne badania składu ciała, przejdź analizę skóry AI i trenuj z profesjonalistami. Festiwal Longevity by Herbalife 18 i 19 lipca w poznańskim Container Art. Wstęp wolny.
17: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl.
18: Pracujesz w centrum i tracisz czas na dojazdy? A znasz osiedle Grunwald między drzewami? Już 18 lipca w godzinach od 10 do 15 dzień najlepszych ofert w Poznaniu. Przyjdź i skorzystaj z rabatów dostępnych wyłącznie w biurze sprzedaży. Dodatkowo bezpłatne konsultacje z architektem, doradztwo kredytowe, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca od 10 do 15 Grunwald między drzewami. Kamiennogórska 7. Ronson Development. Prosto do domu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

0: Cicho. Nowość od Jasona Derulo oraz DJ Goji w Radiu SK na 6 minut do godziny 15. Mówiłam wam przed chwilą o pomyśle na randkę, który podsunął mi internet, albo na spędzanie czasu z znajomymi. Wsiadamy w samochód, jedziemy przed siebie w nieznane, słuchamy dobrej muzyki, rozglądamy się i podziwiamy widoki i właściwie jeździmy bez celu. Wniosek był taki, że bogaci sobie mogą tylko na to pozwolić, dlatego że ceny benzyny jakie są, to każdy widzi. Pojawiły się głosy na naszym SK-owym Messengerze, że zawsze można mieć samochód elektryczny. Spokojnie, ceny prądu też idą w górę, komu przyszło rozliczenie po prognozach kilka dni temu, ten wie, o czym mówię. Za chwilę 15 w Radiu SK. Mam nadzieję, że w pracy jesteście już bardziej na finiszu niż na początku jej. Jeżeli chodzi o liczbę wykonywanych zadań, po 15 wracam z najlepszymi hitami.
1: Reklama. Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. Velaris.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Sprawdzone z pewną historią. Salon aut używanych Sanocka 92.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
8: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
1: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
9: oraz masy dobrej energii.
10: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
11: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań, centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
12: Patrz, ale wysoki. Jeszcze takiego nie widziałam. Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer.
13: W standardzie pomalowane ściany, deska kompozytowa na balkonach, trawa z rolki w ogrodach, zewnętrzne rolety elektryczne, na parterze ogródki, a budynek już gotowy do zamieszkania.
12: Umów się na obejrzenie inwestycji i poznaj wysoki standard w cenie mieszkania.
13: Szczegóły na agrobex.pl.
14: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Inaczej futryna na 10 liter.
18: Ościeżnica.
17: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox.
19: Tam są drzwi.
20: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
23: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
24: Weź Ibuprom Zatoki.
23: Ibuprom Zatoki?
24: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
23: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatokowych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosłu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
27: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, Szamotuły Sportowa 5.
28: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda, oferujący nową hybrydową Hondę HR-V w Poznaniu. hondamalta.karlik.poznań.pl.
29: Mamy zderzenie na Roboczej w okolicach Urzędu Pracy. Stoi odcinek między nim a ulicą Sikorskiego. Kolejna dziś też stłuczka na Królowej Jadwigi i sporo cierpliwości przyda się na Podwalu przed Śródką i na Niestachowskiej. Na niebie króluje dziś słońce, 28 stopni, parno i niemal bez wiatru.
27: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center, Samotuły Sportowa 5.
28: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda w Poznaniu.
26: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: Zbliża się 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Obrona zapowiada apelację. To po wyroku w sprawie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sprawca Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. O zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się dopiero po 15. Obrońca oskarżonego, adwokat Izabela Ławińska, komentuje wyrok krótko.
2: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
0: Łukasz Żak usłyszał najwyższy możliwy wymiar kary 2 lata temu, pędząc po pijaku 226 km na godzinę w mieście. Spowodował wypadek, w którym zginęła jedna osoba, a 3 zostały ranne. O szczegółach sprawy piszemy na sk.pl. Będzie rewolucja w szkolnych stołówkach. Co najmniej raz w tygodniu obiad będzie wegetariański, a co najmniej 2 razy w tygodniu zupy będą przygotowywane na wywarach warzywnych. Bardzo dobry pomysł, oceniają w rozmowie z naszym reporterem rodzice ze Śląska.
3: Podstawy to nauka dobrego żywienia.
4: No, trzeba to zbilansować, tą dietę, nie? Umiarkowanie można wprowadzić, ale żeby nie przesadzać z takimi rzeczami.
0: Zmiana wpisuje się w trend, bo z badań wynika, że aż 44% Polaków w wieku 15-29 lat deklaruje zmniejszanie ilości spożywanego mięsa. I jeszcze ważne informacje z dróg. Zderzenie 4 samochodów na A4 na wysokości Opola. 6 osób zostało rannych. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Autostrada w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Korek ma już około 15 km. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.
5: Rzuć na luz.
6: W Radiu S. Ja mam tylko nadzieję, że te projekty, które wy przygotowujecie w swoich pracach, niezależnie od tego, co robicie, spotykają się z większym, nawet nie zainteresowaniem, ile z większą aprobatą względem tego projektu, o którym opowiem wam za chwilę, bo pół świata krytykuje, ale drugie pół na pewno będzie oglądać. Mówię o finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej i o tej przerwie nazywanej drugim halftime. Minuta po 15. Jeżeli chodzi o przerwę, to dla mnie możecie sobie taką odpracę właśnie teraz robić. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Trochę przemija. Sydney Polak PZ otwieram, widno za nami w Radiu SK 15 po 15. Przemija, bo mówię, że Mistrzostwa Świata w piłce nożnej powoli już zbliżają się ku końcowi. Hiszpania, Argentyna. Niedziela 21 czasu polskiego, właśnie wtedy finał mundialu i to nie będzie tylko gra w piłkę nożną. Tam jest przewidziana nawet około, uwaga, 30-minutowa przerwa. Jest to nazywane drugim halftime show, czyli czymś, co bardzo dobrze znamy ze Stanów Zjednoczonych, no bo w tym roku przecież w USA między innymi mundial i 30 minut przerwy będzie potrzebne, dlatego że na murawę wyjdą nie żeby grać, ale żeby zaśpiewać Madonna, Justin Bieber, BTS między innymi. Ma być podobno także Coldplay i zaplanowano także występy Robbiego Williamsa, Toma Cruise'a i Nicole Scherzinger znanej z The Pussycat Dolls. I już się wylało wiadro krytyki, między innymi specjalistów do spraw piłki nożnej, którzy mówią o tym, że a gdzie piłka? To ma być granie, to ma być tylko piłka, a nie robienie z tego wielkiego widowiska. Wydaje mi się, że jak się zrobi z tego też takie widowisko, to jest szansa, że nie tylko wy panowie obejrzycie, ale my w tej przerwie także nieco chętni.
1: Radio SK. Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacje dla dzieci nad morzem w Factory Resort Spa. Factoryresort.pl. Familijne pokoje, plaża, basen, codziennie 6 godzin animacji. Factoryresort.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Chcesz wybawić się na maksa? Skocz do Jump! Trampoliny, urodziny, ścianka, potucha, małpi gaj i strefa malucha. Super zabawa dla dzieci i dorosłych. Jump! Środa Wielkopolska. Berwińskiego 1.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Well, well, welcome!
10: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
11: Pazura, co ty nam robisz?
10: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ania, myślisz o wakacjach?
17: Szczerze? Bardziej myślę o mieszkaniu w Vitosa Park.
18: Ten widok na zieleń to...

0: 50% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ania, myślisz o wakacjach?
2: Szczerze? Bardziej myślę o mieszkaniu w Vitosa Park.
3: Ten widok na zieleń to...

0: Funkcja i jakość wykonania od Budimex.
1: Rzeczywiście, to wspaniałe miejsce do życia. Gdzie mogę wybrać mieszkanie dla siebie?
0: Sprawdź witosa-park.pl. Nowoczesne mieszkania na Zielonych Winiarach. Skontaktuj się i zapytaj o rabat.
2: I po reklamie.

czas, kiedy podobno energia nam jednak trochę wzrasta. Charlie Puth, Attention w Radiu SK. Największą dawkę produktywności mamy między 9 a 12, a potem między 13 a 15 trochę nam ten spadek energii widać, u nas przynajmniej, a drugi szczyt zaczyna się właśnie teraz, więc wszystkie zadania, które mieliście wykonywać, a ich nie wykonaliście, to może to jest dobra pora, przez to szybciej wyjdziecie z pracy. A gdybyście mieli dokończyć zdanie normalnie o tej porze w czwartek, to jakbyście je dokończyli? Zapraszam. Głosówki na eskowy Messenger. Mile widziane. Obiecuję nie przekazywać szefowi.

0: Pamiętam, jak na dyskotece w szóstej klasie, takiej szkolnej, powiedziałam chłopakowi, który wtedy był DJ-em, żeby zagrał coś fajniejszego. A jak zapytał, co to jest coś fajniejszego, to powiedziałam Bon Jovi, It's My Life. I zagrał. To ja teraz też gram. 23 minuty do 16. Normalnie o tej porze w czwartek proszę dokończyć to zdanie i nagrać głosówkę na eskowym Messengerze, tak jak zrobił to Adam.
1: Normalnie o tej godzinie w czwartek, praktycznie w każdy dzień, to chodzę i szukam fajrantu. Tak, żeby mnie kamery nie uchwyciły.
0: To jest bardzo ciekawe, bo aż sprawdziłam swój dowód. Pomimo, że nie mam na imię Adam, to patrząc na to, co Adam robi o tej porze w czwartek, też wszyscy chyba mamy jednak na imię Adam.
2: Radio SK. To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
11: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Już 25 lipca od godziny 19.00 zapraszamy na White Party w Niku Beach nad Jeziorem Maltańskim. Na żywo Anna Chnatowicz oraz DJ Kulterman. Dress code all in white. Zadzwoń i zarezerwuj stolik.
13: Niku Beach, Jezioro Maltańskie.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
18: Gdzie?
17: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
19: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
20: I twoje też.
21: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Wielkopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie.

0: Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko. Swadzim świętego Antoniego 10.
1: Pracujesz w centrum i tracisz czas na dojazdy? A znasz osiedle Grunwald między drzewami? Już 18 lipca w godzinach od 10 do 15.

0: urodzin świętego Antoniego 10.
1: Pracujesz w centrum i tracisz czas na dojazdy? A znasz osiedle Grunwald między drzewami? Już 18 lipca w godzinach od 10 do 15 prosto do domu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przed tobą wakacyjne kilometry? Jedź spokojnie. W razie kolizji Centrum Napraw Powypadkowych Grupy Cichy Zasada zadba o twoje auto. Oferujemy naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka. Komorniki i wysogotowo.
4: I po reklamie.

0: Alicja na Speedrun, Great Expectation na 5 minut do 16. My jesteśmy po to, żeby łączyć ludzi, więc informuję, co otrzymałam na eskowego Messengera. Stoję na stacji w Miłosnej, potrzebuję klucz do kół 17. Na stacji nie mają. Może ktoś ze słuchaczy przejeżdża w okolicy i ma klucz przy sobie. Magda pyta. Jakby co, to przekazałam dalej. Trzymam kciuki, powodzenia. Łączcie się. Po 16 w Radiu SK kolejne hity krawy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl.

0: DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Marzysz o zawodzie w branży beauty? W Policealnej Szkole Kosmetycznej Anieli Goc zdobędziesz zawód technika usług kosmetycznych, podologa lub masażysty. Mamy ponad 30 lat doświadczenia. Nauka dzienna i zaoczna całkowicie za darmo. Zapisz się już dziś. studium-kosmetyczne.pl.
7: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
13: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska, organizator letnich cykli wydarzeń. Lato z Estradą i Estrada w Centrum.
14: Ogromny korek na Krzywoustego do A2, do tego spore zatory na ulicy Kobyle Pole i Stalowej do Ronda Kałka. Stoją też małe garbary, Solna, Roosevelta, dojazdy do Ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a do tego kolizje na Lechnickiej i Serbskiej. Gorąco, 28 stopni i sporo chmur.
12: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
13: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Jest 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Rosjanie znów prowokują na Bałtyku. Polskie myśliwce przechwyciły dziś łącznie 3 rosyjskie jednostki nad Morzem Bałtyckim. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
16: Myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20, niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry.
15: Nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W obu przypadkach to już 3 dzień z rzędu rosyjskich prowokacji. Od 14 trwają obrady zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Na miejscu szefowa resortu Jolanta Sobielańska-Grenda i przedstawiciele m.in. Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
17: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo to, co nam przekazała, to nie jest reforma.
15: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Poprzednie 2 posiedzenia zostały przerwane z powodu sporu o udział szefowej resortu i braku oczekiwanych propozycji reform. Złe wieści dla kierowców. Coraz drożej na stacjach paliw. Średnia cena za litr 95 osiągnęła już 7 zł. Za diesla trzeba zapłacić średnio 7,19. Diesel 7.

0: 15. Więc taka cena dla mnie to jest 300 miesięcznie więcej. Partnerka w sumie drugie tyle, to już robi ładna sumka.
1: Mówili nam kierowcy, tylko w ciągu ostatniego tygodnia paliwo poszło w górę o ponad 20 groszy na litrze. Na SKPL wyjaśniamy dlaczego.
2: W Radiu SK. Płać i płacz, płać i płacz. I tamkuj do tego jeszcze. Minuta po 16 w Radiu SK. Normalnie o tej porze w czwartek tu dokończycie to zdanie i nagrajcie głosówkę na SK-owy Messenger. Tam czekam, męskie granie, orkiestra tegoroczne nareszcie też czeka i gra już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 14 po 16. Lepiej się pracuje, gramy takie hity w Radio SK. Rihanna, Calvin Harris. Wrzucamy na luz. Normalnie o tej porze w czwartek. Kończycie to zdanie. Paweł?
1: Normalnie o tej godzinie w czwartek kończę pracę. A że dzisiaj jest pierwszy dzień urlopu, to siedzę na słonku w basenie. Pozdrawiam, Paweł.
0: Paweł, chyba nie jesteś na urlopie. Dlatego, że poprawne dokończenie tego zdania w wersji, a że dziś jest pierwszy dzień urlopu, to zaczynam remont. Bo prawdziwy Polak tylko to właśnie robi na wakacjach. Radio SK. Można nagrywać cały czas na SK-owy Messenger.
2: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Patrz, ale wysoki. Jeszcze takiego nie widziałam. Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer. W standardzie pomalowane ściany, deska kompozytowa na balkonach, trawa z rolki w ogrodach, zewnętrzne rolety elektryczne, na parterze ogródki, a budynek już gotowy do zamieszkania. Umów się na obejrzenie inwestycji i poznaj wysoki standard w cenie mieszkania. Szczegóły na agrobex.pl.

0: sprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. Velaris.pl.
2: Szukasz nowego auta, ale bez dużego wydatku na start? Wybierz leasing Kinto One w Toyota Mikołajczak. Już od 675 zł miesięcznie, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. W racie masz wszystko. Serwis, ubezpieczenie, asystans i auto zastępcze. Ty jeździsz, my zajmujemy się resztą. Toyota Mikołajczak. Leszno, Kalisz, Poznań, Ławica. Zapraszamy do salonów.
3: Chcesz żyć zdrowiej i z pełną energią? Odkryj sekrety długowieczności z marką Herbalife. Zrób bezpłatne badania składu ciała, przejdź analizę skóry AI i trenuj z profesjonalistami. Festiwal Longevity by Herbalife. 18 i 19 lipca w poznańskim Container Art. Wstęp wolny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolski. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
6: I po reklamie.

0: Brzmi jak wakacje. I za takie u was trzymam kciuki. Nawet jeżeli jesteście w pracy, to jak szef nie patrzy, można takie zrobić. Wrzucamy na luz. Kasia Węsierska, 28 po 16. ATV, Ecstasy za chwilę. Normalnie o tej porze w czwartek. I tu dokańczacie to zdanie, Olek.
1: Idę do lasu zbierać jagody.
0: Aha, szykują
1: się. A potem
0: się
1: łowić nieliche szczupaczewo.
0: Gratuluję. A propos tych jagód, to wydaje mi się, że się szykują miliony na koncie, patrząc na to, ile kosztuje jagodzianka. Ja bym to przerabiała i wystawiała na sprzedaż. Jest też Adam.
2: Zwykle w czwartek o tej porze zdaję butelki kaucyjne, a jego ekwiwalent wrzucam do skarbonki o nazwie Malediwy. Polecam każdemu.
0: Jak dobrze się rozejrzysz, to 2 tygodnie i kasa na Malediwy zebrana. To jest chyba nowy sposób na bogactwo, butelki kaucyjne.

0: Nowy kawałek o cenach, ITP, ITD, wszystkie hity zaczynają się w Esce i ten także. Normalnie o tej porze, o tej godzinie w czwartek. Co robicie? Macie dokończyć to zdanie, Daria?
1: Normalnie o tej porze to bym jechała na siłownię, ale że dziś do godziny 17 jest promocja na moją ulubioną pizzę za 19 zł, no to wybór jest prosty.
0: Daria, ale wszystko uważam zostaje w normie. Przecież pizza to jest prawie tak jak dieta pudełkowa.
2: Radio SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
4: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea.

0: na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla Twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
2: Ania, myślisz o wakacjach?
3: Szczerze? Bardziej myślę o mieszkaniu w Vitosa Park.
2: Ten widok na zieleń totalnie zawrócił ci w głowie.
3: Nie tylko. Urzekła mnie ponadczasowa architektura, świetna lokalizacja i jakość wykonania od Budimex.
2: Rzeczywiście, to wspaniałe miejsce do życia. Gdzie mogę wybrać mieszkanie dla siebie?
3: Sprawdź vitosa-park.pl. Nowoczesne mieszkania na zielonych winiarach. Skontaktuj się i zapytaj o rabat.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedoznaczny, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Przed Tobą wakacyjne kilometry? Jedź spokojnie. W razie kolizji Centrum Napraw Powypadkowych Grupy Cichy Zasada zadba o Twoje auto. Oferujemy naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka. Komorniki i wysogotowo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I Borek. I know you're wanting me back. She won't surrender your heart.

0: I jeszcze raz, gramy wam takie dobre hity. Marisa, odkochaj w Radiu SK 6 minut do godziny 17. Po 17, wy mam nadzieję idziecie do domu, ja zostaję i gram najlepsze hity, to jest plan.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama. Świeża, smaczna, na okrągło Fresh Pizza. Znajdziesz nas na Grunwaldzie, Winogradach i Ratajach. Zamów na www.freshpizza.pl.
3: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 50.

0: 5 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na vilaro.pl.
1: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Wielkopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Swadzim Świętego Antoniego 10.
3: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest fresh. I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, Samotuły Sportowa 5.
11: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda, oferujący nową hybrydową Hondę HR-V w Poznaniu. hondamalta.karlik.poznań.pl.
12: Mamy kolizję na Niestachowskiej przy Wojska Polskiego. Stoi dojazd od Witosa. Dalej trudno przejechać przez Roboczą i poza nią warto unikać też Zamenhofa, Mostu Przemysła, Jana Pawła i Bałtyckiej przed Warszawską, bo tam kolizja. Pamiętajcie o nawadnianiu, bo na zewnątrz gorąco, 29 stopni.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center, Samotuły Sportowa 5.
11: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda w Poznaniu.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: firmy Partner Narzędzia, dystrybutor Milwaukee Heavy Duty Center, Szamotuły Sportowa 5.
1: Sponsorem programu jest Karlik, autoryzowany dealer Honda w Poznaniu.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: Brzmi ciekawie, prawda? A jeszcze ciekawiej jest dlatego, że mam bilety na ten pociąg. Jeżeli chcecie mieć szansę na ich zdobycie, to przekonajcie mnie, że to właśnie do was one powinny trafić, a przekonywać możecie na Messengerze SK Poznań News.
1: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
2: Wybiła 17. Czas na SK News. Jakub Krzyżak, 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak, który 2 lata temu, pijany i pędząc ponad 220 km na godzinę, spowodował śmiertelny wypadek.
3: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
2: Podkreślał sędzia Maciej Mitera. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy i zapowiada apelację. Żak może się ubiegać o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Burze przejdą dziś przez zachodnią i centralną Polskę. Reszta kraju będzie mierzyć się z upałami. Synoptycy prognozują też intensywne opady deszczu, burze z gradem i bardzo silny wiatr. W studiu reporterski Mateusz Gołębiewski, gdzie trzeba uważać najbardziej.
4: Ostrzeżenia dotyczą głównie zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju, gdzie lokalnie może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom mogą towarzyszyć grad oraz porywy wiatru dochodzące do 90, a lokalnie nawet 100 km na godzinę. Najsilniejsze opady prognozowane są na zachodzie kraju.
2: Kolejna puma na wolności. Zwierzę przypominające pumę zauważono na Dolnym Śląsku w gminie Pęcław.
5: Zaangażowani są funkcjonariusze patrolujący wyznaczony obszar oraz policyjny śmigłowiec prowadzący rozpoznanie z powietrza.
2: Mówi nam Natalia Szymańska z głogowskiej policji. Służby apelują o ostrożność i niewchodzenie do lasów. Na razie nie wiadomo, jak zwierzę znalazło się na wolności, a zdjęcia z poszukiwań pumy mamy na SK.pl.
6: Rzuć na luz. Czy to nie jest kolejna puma, która gdzieś zniknęła w ciągu ostatnich dni?
2: Wcześniej tak, bo wcześniej była jeszcze w zachodniopomorskim i zaginęła.
6: No najwyraźniej tylko wy macie urlop i wakacje. Minęła 17, co oznacza, że to międzynarodowa godzina szczęścia. 2 po 17 nawet. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Rzucamy na luz. Lady Gaga już teraz.

0: David Guetta, Run, Run, River w Radiu SK. Nie brzmiało to trochę jak David Guetta, ale David Guetta brzmi też co tydzień w różnego rodzaju remiksach dostępnych na przykład na antenie Radia SK. Ale przede wszystkim to Armin van Buuren tam brzmi. Odsyłam was i wszystkich fanów trance'u i tego typu brzmień, bo już jutro i w nocy z soboty na niedzielę będziecie mogli usłyszeć SK Live Remix, czyli najlepsze sety DJ-skie na naszej antenie. Można je oczywiście także słuchać po drodze w apce. Kto po pracy? Kto jeszcze został na nadgodzinę, a kto dopiero zaczyna drugą zmianę? Dajcie znać na SK Messenger, bo jak słyszycie, jesteśmy w tym razem.
1: Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.

0: reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
4: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
6: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
7: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań, centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
8: Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. Velaris.pl.
9: Przed tobą wakacyjne kilometry? Jedź spokojnie. W razie kolizji Centrum Napraw Powypadkowych Grupy Cichy Zasada zadba o twoje auto. Oferujemy naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka. Komorniki i wysogotowo.
10: Pracujesz w centrum i tracisz czas na dojazdy? A znasz osiedle Grunwald między drzewami? Już 18 lipca w godzinach od 10 do 15 dzień najlepszych ofert w Poznaniu. Przyjdź i skorzystaj z rabatów dostępnych wyłącznie w biurze sprzedaży. Dodatkowo bezpłatne konsultacje z architektem, doradztwo kredytowe, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca od 10 do 15 Grunwald między drzewami. Kamiennogórska 7. Ronson Development. Prosto do domu.
11: Bezpiecznych i radosnych wakacji życzy hotel Factory Resort & Spa w Kołobrzegu. Rodzinne pokoje, animacje dla dzieci, bliskość plaży, basen. Zarezerwuj swój relaks już dziś na factoryresort.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
14: I reklamie.
15: Eskaj.

0: 27 po 17, to dla tych, dla których czas teraz ma znaczenie, bo w tej grupie na przykład jest Magda, Sony Wodera zagrał, to teraz Magda wam opowie co u niej.
1: Hej Eska, hej Kaśka, właśnie jadę do pracy popracować, sprzedawać świeże, cieplutkie bułeczki prosto z pieca. Do 21:06 mam nadzieję, że zleci i jeszcze jutro pójdę rano na 3:00 do 8:00, a później zaczynam weekend i bieganie w Lądku Zdrój. Hejka, pozdrawiam wszystkich.
0: I ty powiedziałeś, że idziesz Magda na 3:00, to ty się nie pomyliłaś, nie chodziło o 15:00, tak? Chodziło o 3:00. Czyli jak Magda kończy pracę o 8:00, to niektórzy będą kończyli w tym czasie imprezy.

0: Kasia, ja właśnie lecę na górniczą szychtę od 18 do północy. Niestety inni kończą, ja zaczynam, napisał Konrad. Z drugiej strony Konrad, kiedy inni pracują, to ty masz całe miasto dla siebie. Można pojechać do sklepu, na basen, do kina. Chociaż nie, są wakacje. Będą tam wtedy prawdopodobnie wszyscy. Wletka, komu miałabym powiedzieć to za chwilę w Esce?
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Dokładnie tak. Nowy numer o Czesanach usłyszeliście w Radiu Eska jeszcze przed tym, jak usłyszał go cały świat. Teraz możecie sprawić, że trafi do zestawienia najlepszych hitów w Polsce.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z

0: 15. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj. Ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
4: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
5: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Poznań, ulica Kaliska 2. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: I po reklamie.

0: Jeśli ktoś jeszcze w pracy, to życzę wam, żeby w takim tempie wam minęła. W jakim brzmi beat tego numeru? Moving to the Sun, Użel w Radiu SK. Słyszymy się jutro, ale zostawiam was w najlepszym możliwym towarzystwie. Mati Włóczyło, imprezka w Radiu SK już teraz.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kluczyk za kluczyk. Przyjedź do nas i zamień swoje auto na nową Toyotę. Zobacz, jakie to proste. W salonie Toyota Ukleja. Wycenimy twoje auto, zapewnimy atrakcyjne rozliczenie i odbierasz nową, wymarzoną Toyotę. Przekonaj się, jak łatwo zmienić samochód. Czekamy na ciebie z nowymi kluczykami. Toyota Ukleja, Suchy Las, ulica Obornicka 132.
5: Chcesz żyć zdrowiej i z pełną energią? Odkryj sekrety długowieczności z marką Herbalife. Zrób bezpłatne badania składu ciała, przejdź analizę skóry AI i trenuj z profesjonalistami. Festiwal Longevity by Herbalife 18 i 19 lipca w poznańskim Container Art. Wstęp wolny.
6: Szukasz nowego auta, ale bez dużego wydatku na start? Wybierz leasing Kinto One w Toyota Mikołajczak. Już od 675 zł miesięcznie, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. W racie masz wszystko. Serwis, ubezpieczenie, asystans i auto zastępcze. Ty jeździsz, my zajmujemy się resztą. Toyota Mikołajczak. Leszno, Kalisz, Poznań, Ławica. Zapraszamy do salonów.
7: Ania, myślisz o wakacjach? Szczerze? Bardziej myślę o mieszkaniu w Vitosa Park. Ten widok na zieleń totalnie zawrócił ci w głowie. Nie tylko. Urzekła mnie ponadczasowa architektura, świetna lokalizacja i jakość wykonania od Budimex. Rzeczywiście, to wspaniałe miejsce do życia. Gdzie mogę wybrać mieszkanie dla siebie? Sprawdź vitosa-park.pl. Nowoczesne mieszkania na zielonych winiarach. Skontaktuj się i zapytaj o rabat.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
10: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
11: Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. Velaris.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marzysz o zawodzie w branży beauty? W Policealnej Szkole Kosmetycznej Anieli Goc zdobędziesz zawód technika usług kosmetycznych, podologa lub masażysty. Mamy ponad 30 lat doświadczenia. Nauka dzienna i zaoczna całkowicie za darmo. Zapisz się już dziś. studium-kosmetyczne.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych.
17: Sponsorem programu jest Estrada Poznańska, organizator letnich cykli wydarzeń. Lato z Estradą i Estrada w Centrum.
18: Korki jeszcze po kolizji na Niestachowskiej, na Krzywoustego w okolicach kina i na A2 między Luboniem a Krzesinami. Zatory także na Głogowski do centrum i na Roosevelta. Bardzo ciepła noc, bo do 19 stopni, jutro do nawet 30 na plusie. Po południu mogą pojawić się burze.
16: Sponsorem programu jest grupa Cichy Zasada, Centrum Napraw Powypadkowych, Gołężycka, Komorniki i Wysogotowo.
17: Sponsorem programu jest Estrada.

0: Poznańska.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
3: To jest SK Summer City w SC Poznań. Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Jeżeli macie ochotę troszeczkę potańczyć, no to możecie wybrać się na darmowy kurs salsy przy Poznaniu w okolicach Fontanny. Start za mniej więcej godzinkę, bo o 19:00. Właśnie wtedy rozpocznie się też mecz o Super Puchar Polski na stadionie przy Bułgarskiej. Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Obie drużyny w ostatnim czasie radziły sobie całkiem nieźle, zapowiada się więc konkretne widowisko. A ekipa SK Summer City też w sportowym klimacie w sobotę wybierze się do Rawicza na międzynarodowe zawody flat tracka. To zawody motocyklowe, o których więcej przeczytacie na poznań.sk.pl. Polecam!
2: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
4: Punktualnie 18:00, SK News, Jakub Krzyżak. Wypadek na czwórce na Podkarpaciu, na wysokości miejsca obsługi pasażerów Zamiechów. Bus wypadł z jezdni, na szczęście nikt nie został ranny, ale zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Wrzew Prawie i Sprawiedliwości kierownictwo PiSu nakazało wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń, które powstały wewnątrz partii. W przeciwnym razie ich członkowie będą usuwani z partii. Z wpisów Mateusza Morawieckiego wynika jednak, że ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnuje. Wyjątkowe miejsce na mapie Wrocławia zdewastowane. Ktoś okradł i zniszczył kafę Równik, społeczną kawiarnię, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
5: Niestety takie przesłanki, że ktoś tutaj chce nam jakieś złośliwości czynić, były.
4: Mówi Małgorzata Młynarska, która nadzoruje pracę w kawiarni. Założona w sieci zbiórka pieniędzy na pokrycie szkód przeszła wszelkie oczekiwania. Potrzebne było 15 tysięcy złotych, a uzbierało się już dwa razy tyle.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
7: SK Sport News.
4: Niewykluczone, że już w nocy debiut Lewego w nowych barwach. Nowy klub Roberta Lewandowskiego Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps. Spotkanie zapowiada się także jako pojedynek z byłym kolegą z Bayernu Monachium, Tomasem Müllerem, który pozdrowił Polaka w mediach społecznościowych. Nie mogę się doczekać naszego spotkania. Witaj w naszej lidze. Początek spotkania o 2:30 czasu polskiego. Dłuższa przerwa Maji Chwalińskiej od kortu. Polska tenisistka miała wrócić do gry w przyszłym tygodniu podczas turnieju w Hamburgu. Chwalińska jednak wycofała się, bo nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, której doznała na Wimbledonie.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: Imprezka.
9: Imprezka. Dwie minuty, mamy już prawie po 18:00, to jest imprezka. Wiem, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Węża, ale zakładam, że to nie jest dzień, który najbardziej chcecie świętować, więc co świętujecie dzisiaj wy? Dajcie znać głosówkami, a my zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć, Gipsy Kukon, ty masz.

To Joey End of Beginning w Radiu SK. 11 minut mamy po godzinie 18. Ja sprawdzam to, co się dzieje. Sprawdzam w imprezce, czy macie dzisiaj powody do świętowania. W końcu każdy powód jest dobry, żeby zrobić sobie dzień dobry. Albo wieczór dobry ewentualnie. No i właśnie, mamy dzisiaj dzień węża. Mamy też dzień świnki morskiej. Może ktoś świętuje także to. Ale zakładam, że macie swoje powody do świętowania dzisiaj, nieco inne niż dzień węża. Wysyłajcie głosówki w tej sprawie na Messengerze meskowym. No i chętnie je puszczę, chętnie was nagrodzę. Świętować można słońce dzisiaj na pewno, albo przynajmniej to, że się pojawiło, bo patrząc na to, jak wyglądała ostatnio historia pogodowa, to raczej rzadki widok. To jak u was dzisiaj? Dawajcie znać koniecznie, a my rozkręcamy imprezkę, bo to imprezka, więc Wet Fingers, IFE Superstar pasuje idealnie.

0: 54 Ultra Talk to You. Tak brzmi imprezka 22 minuty po 18. A ja szukam dzisiaj waszych powodów do świętowania. A co? W końcu mamy już prawie piątek, mamy imprezkę, a więc wszystko jest uzasadnione, prawda? Agnieszka się nagrała na eskowym Messengerze.
1: Cześć, witajcie.
0: No cześć.
1: No ja dzisiaj byłam w urzędzie pracy zarejestrować się jako bezrobotna. Pierwszy raz w życiu po niespełna 20 latach pracy. Trzymajcie kciuki, żebym szybko znalazła pracę i pozdrawiam.
0: Słuchaj, Aga, skoro nagrałaś tę głosówkę w temacie powodów do świętowania, no to coś mi mówi, że ta praca znajdzie cię szybko, no i że jeszcze będziesz zachwycona. Powodzenia oczywiście, jestem pewien, że będzie pięknie. Ode mnie dobre słowo, już masz jakby co. Bartek też wysłał głosówkę na eskowym Messengerze.
2: Więc mówisz, że dzisiaj dzień węża, a moja teściowa ma dzisiaj urodziny. Przypadek? Nie sądzę.
0: Ja dla swojego i twojego bezpieczeństwa nic już nie dodam.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach, od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
15: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
16: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Wielkopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.

0: Radio.pl. Niko, swadzim świętego Antoniego 10.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ania, myślisz o wakacjach?
1: Szczerze? Bardziej myślę o mieszkaniu w Vitosa Park.
2: Ten widok na zieleń totalnie zawrócił ci w głowie.
1: Nie tylko. Urzekła mnie ponadczasowa architektura, świetna lokalizacja i jakość wykonania od Budimex.
2: Rzeczywiście, to wspaniałe miejsce do życia. Gdzie mogę wybrać mieszkanie dla siebie?
1: Sprawdź vitosa-park.pl. Nowoczesne mieszkania na zielonych winiarach. Skontaktuj się i zapytaj o rabat.
3: I po reklamie.

0: Just Jack Style i John, Turn the Lights Off, a ja wam pomogę teraz w dogadaniu się z innymi. No bo raczej naukowcy spróbują. Słuchajcie, oni postanowili sprawdzić, co może sprawić, że będziemy mniej skłóceni, mniej podzieleni i tak dalej. I teraz ciekawostka, bo to sprawdzili fizycy. To ja już nie mam pytań, no ale w skrócie, według panów z Politechniki Warszawskiej, to co może nam pomóc, to jest budowanie silnych relacji z innymi. Także słuchajcie, może ja teraz powinienem zacząć przyjmować zgłoszenia, na przykład głosówkami na eskowym Messengerze, a potem będę was ze sobą kontaktował i tak stworzymy jakąś taką wielką sieć znajomych i tak dalej, będziemy tworzyli relacje. No i tak zakończymy problem? Nie mam pojęcia, czy tak to działa, ale właśnie coś wymyśliłem. Czy mogę powiedzieć, że ratuje świat? Sanach i szampon to już za chwilę w Esce.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Well, well, welcome!
3: Jestem Cezary Pazura. I to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
10: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
9: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
11: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
12: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań. Centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Pracujesz w centrum i tracisz czas na dojazdy? A znasz osiedle Grunwald między drzewami? Już 18 lipca w godzinach od 10 do 15 dzień najlepszych ofert w Poznaniu. Przyjdź i skorzystaj z rabatów dostępnych wyłącznie w biurze sprzedaży. Dodatkowo bezpłatne konsultacje z architektem, doradztwo kredytowe, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca od 10 do 15 Grunwald między drzewami. Kamiennogórska 7. Ronson Development. Prosto do domu.
17: Marzysz o zawodzie w branży beauty? W Policealnej Szkole Kosmetycznej Anieli Goc zdobędziesz zawód technika usług kosmetycznych, podologa lub masażysty. Mamy ponad 30 lat doświadczenia. Nauka dzienna i zaoczna całkowicie za darmo. Zapisz się już dziś. studium@kosmetyczne.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Przed tobą wakacyjne kilometry? Jedź spokojnie. W razie kolizji Centrum Napraw Powypadkowych Grupy Cichy Zasada zadba o twoje auto. Oferujemy naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka. Komorniki i wysogotowo.
20: I po reklamie.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Tak brzmi czwartkowa imprezka, 4 minuty do 16, co dzisiaj, do 19, to chciałem powiedzieć. Co dzisiaj świętujecie, to sprawdzam i Viola się nagrała w tej sprawie.
1: Cześć SK, ja właśnie świętuję ciszę i spokój przed powrotem dzieci od dziadków po 2 tygodniach. Oj, będzie ciężko, pozdro.
0: Czyli to tak zwana cisza przed burzą. Radio SK. No i ostatni dzień wakacji, Violi.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Szukasz nowego auta, ale bez dużego wydatku na start? Wybierz leasing Kinto One w Toyota Mikołajczak. Już od 675 zł miesięcznie, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. W racie masz wszystko. Serwis, ubezpieczenie, asystans i auto zastępcze. Ty jeździsz, my zajmujemy się resztą. Toyota Mikołajczak. Leszno, Kalisz, Poznań, Ławica. Zapraszamy do salonów.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
10: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
11: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
12: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
10: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Wyprzedała 3 stadiony w Czechach, teraz czas na Polskę. Ewa Farna zrobiła niespodziankę polskim fanom. Ogłosiła koncert na warszawskim Torwarze. To 28 kwietnia przyszłego roku. W ten sposób artystka będzie świętować 20-lecie działalności artystycznej. A usłyszymy największe hity w jej karierze, takie jak Ewakuacja, Cicho czy Znak. W ostatnich latach Ewa Farna robi wielką karierę u naszych południowych sąsiadów. Ostatnio na 3 stadionowych koncertach zgromadziła ponad 80 tysięcy fanów. Na jednym z tych koncertów pojawił się też polski raper Oki.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
18: Imprezka.
19: Imprezka.
17: A ja sprawdzam, co pojawia się przede mną, a przede mną pojawia się playlista. Swedish House Mafia, Dawid Podsiadło, Margaret, Oscar Sims. Tak zaczynamy. Ja to Mati Fuczyło, to jest Imprezka, a zaczynamy od Wait So Long. Może język trochę mi się plącze, ale postaram się to rozkręcić. Tak samo jak Imprezka. Wait So Long, Swedish House Mafia, ja to Mati Fuczyło, na to co? Dobry wieczór, co?

0: cały czas. To Oskar Cyms i jego cały czas wescy, ale może czas na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo Oskara doskonale już znacie, prawda? Ale są takie historie, gdy internet sprawia, że coś staje się bardzo popularne. Czasem po dłuższym czasie, a czasem to coś zupełnie nowego, ale bardzo zaskakującego. I tym razem TikTokerzy stworzyli hit. Nie w tym sensie, że to TikTokerzy nagrali kawałek, ale w tym sensie, że nagrali tak dużo filmików do nowej piosenki, że piosenka stała się bardzo popularna. My sprawdzamy to wszystko i wybieramy dla was najlepsze nowości. I dlatego też gramy dla was Good Genug, Kitsch Creek, Blumengarten i Shane Dawid. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Tym hitem i swoim bohaterstwem Maja już zawsze zostanie w naszej pamięci, prawda? Majko, czyli Maja Gadowska i Łatwo Gang, wszystkie marzenia. 28 minut po 19, słuchajcie, kolejne zakazy się szykują. Unia chce nam czegoś zakazać. Kojarzycie ten moment, kiedy wchodzicie w jakąś apkę w telefonie, tylko żeby coś sprawdzić. Na pół sekundki orientujecie się, że po 15 minutach ani tego nie zrobiliście, ale za to przejrzeliście pół internetu. No, to teraz będzie zakazane, ale nie, że wy będziecie musieli tego nie robić. No, ale właśnie, będzie zakaz funkcji, zakaz, a raczej chce tego Unia Europejska, aby firmy nie mogły wprowadzać funkcji, które pozwalają nam tak przewijać w nieskończoność, no i nagle doba znowu będzie miała 24 godziny. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love, to już za chwilę w Esce.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: Co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera.
5: Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Świeża, smaczna, na okrągło, Fresh Pizza. Znajdziesz nas na Grunwaldzie, Winogradach i Ratajach. Zamów na www.freshpizza.pl.

0: muzyków i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
1: Pazura, co ty nam robisz?
0: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
2: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
3: Gdzie?
2: W Avelidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus 1. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
3: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.

0: jeździe. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Ania, myślisz o wakacjach?
5: Szczerze? Bardziej myślę o mieszkaniu w Vitosa Park.
4: Ten widok na zieleń totalnie zawrócił ci w głowie.
5: Nie tylko. Urzekła mnie ponadczasowa architektura, świetna lokalizacja i jakość wykonania od Budimex.
4: Rzeczywiście, to wspaniałe miejsce do życia. Gdzie mogę wybrać mieszkanie dla siebie?
5: Sprawdź vitosa-park.pl. Nowoczesne mieszkania na

0: ponad 30 lat doświadczenia. Nauka dzienna i zaoczna całkowicie za darmo. Zapisz się już dziś. Studium-kosmetyczne.pl.
1: I po reklamie.

0: Shinzam, Arco i Kasango, West. Fire, fire, czyli ogień, ogień. A w tym temacie... Pamiętacie, gdy nie tak dawno w Polsce biliśmy rekordy temperatur? To słuchajcie, teraz z bezpiecznego miejsca możemy obserwować, jak to samo dzieje się gdzie indziej. We Włoszech jutro w całym kraju ma być koło 40 w cieniu. No i jeżeli już zdążyliście pomyśleć, że nas ominęło, bardzo dobrze. No to polska pogoda w tym momencie mówi...
1: Proszę na siebie.
0: Jutro u nas też może być cieplutko, ale spokojnie, nie aż tak, chociaż no nie parkujcie w słońcu jutro. Bo potem trzeba kierownicę chwytać przez rękaw i po co?

Gibbs, Ego, Formon i ostatni dzień lata to jest SK, to jest imprezka 7 minut przed 20. A pamiętacie o tym, że w sobotę poznamy brązowego medalistę Mistrzostw Świata? No i co ważniejsze, w niedzielę poznamy piłkarskiego Mistrza Świata. Hiszpania zagra wtedy z Argentyną. Macie swoich faworytów? Zakładam, że piłkarscy kibice już nie mogą się doczekać, już odliczają dni. No i jeżeli będziecie chcieli się wcześniej rozgrzać, rozgrzewka jest ważna przed sportem, to koniecznie włączcie SK Live Remix w każdy piątek po 20 i w sobotę po północy. Najlepsi DJ-e świata grają we sty swoje sety. W apce też można słuchać przez całą dobę.

0: nie dowierzają.
1: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.

0: Biedronka. Szukasz nowego auta, ale bez dużego wydatku na start? Wybierz leasing Kinto One w Toyota Mikołajczak. Już od 675 zł miesięcznie, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. W racie masz wszystko. Serwis, ubezpieczenie, asystans i auto zastępcze. Ty jeździsz, my zajmujemy się resztą. Toyota Mikołajczak. Leszno, Kalisz, Poznań, Ławica. Zapraszamy do salonów.
1: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt MaxiZoo w Poznaniu. Zapraszamy 16 lipca od godziny 9 do MaxiZoo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. Z okazji otwarcia nowego sklepu MaxiZoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres: MaxiZoo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich! Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko! Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich! Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
3: Pracujesz w centrum i tracisz czas na dojazdy? A znasz osiedle Grunwald między drzewami? Już 18 lipca w godzinach od 10 do 15 dzień najlepszych ofert w Poznaniu. Przyjdź i skorzystaj z rabatów dostępnych wyłącznie w biurze sprzedaży. Dodatkowo bezpłatne konsultacje z architektem, doradztwo kredytowe, a umowę deweloperską dostaniesz gratis. 18 lipca od 10 do 15 Grunwald między drzewami. Kamiennogórska 7. Ronson Development. Prosto do domu.
4: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
4: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
6: Oraz masy dobrej energii.
7: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
8: Partnerem akcji jest Toyota Asady Poznań. Centrum samochodów dostawczych Toyota. Profesjonalne zabudowy dla biznesu i autoryzowany serwis wszystkich modeli Toyota. Sady, ulica Poznańska 10.
9: Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. Velaris.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania trwa letnia wyprzedaż z rabatami nawet do 50% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja nie potrwa długo. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
12: I Borek, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
13: Dominik Rutkowski, kłaniam się nisko. Gorący, letni, wakacyjny wieczór w Poznaniu. Zrozumiem, jeżeli część z was po prostu powie, zostaję w chacie, włączam sobie serial i chilluję. Ja to szanuję, ale w takim razie może propozycja na jutro, co? Bo będzie można obejrzeć coś na wielkim ekranie pod chmurką. Kolejny pokaz w ramach kina letniego na dziedzińcu Urzędu Miasta o 21.30 wyświetlony zostanie

0: film Sirat. Wstęp oczywiście bezpłatny, a ekipa SK Summer City też zbiera siły na sobotę, bo właśnie wtedy wybieramy się do Rawicza na międzynarodowe zawody flat tracka. Motocykle wracają na stadion Kapałę. Będzie głośno.
1: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
2: Muzyką się żyje.
3: Mamy dla Was mocną imprezkową propozycję na rozpoczęcie wakacyjnego weekendu. Kilka godzin najlepszych setów DJ-skich. Już jutro wieczorem nasz kultowy program SK Live Remix. Po 20:00 mamy dla Was mix najlepszych hitów na czasie na lato, a potem antenę przejmują znani na całym świecie producenci i DJ-e. To m.in. Armin van Buuren ze swoim State of Trance, a także Steve Aoki, Afrojack czy Lost Frequencies. Dodatkowo na wakacje SK Live Remix mamy dla Was też w nocy z soboty na niedzielę. Najlepszych setów DJ-skich możecie słuchać też cały czas w Eskowej apce na smartfony.
4: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
3: Pojutrze i po pojutrze ostatnie mecze Mistrzostw Świata, ale teraz też trochę pogramy. Hity na czasie. Akurat tu sobie poradzę, bo na zawodach nie trafiłem kiedyś do pustej bramki. No i tak skończyła się moja kariera. Są świadkowie niestety. Millennium, Don't Want Your Love, Mati Puczyło, cześć!

skończyła się moja kariera. Są świadkowie niestety. Millennium, Don't Want Your Love, Mati Fuczyło, cześć! Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Axwell, Bomb, Whatever Turns You On. To jest imprezka. 13 minut po 20. Ja dzisiaj sprawdzam, czy coś świętujecie i ewentualnie co. Ale jeżeli nie macie dzisiaj powodów do uśmiechu, to nie ma żadnego problemu, zaraz taki znajdziemy. Charlie Puth, słuchajcie, gra niedługo koncert w Polsce. No, znacie go z hitów takich jak Attention albo We Don't Talk Anymore z Seleną Gomez. 30 lipca.

Na letniej scenie progresji w Warszawie będzie można go zobaczyć, to już za 2 tygodnie. I wiecie co? Mam podwójną wejściówkę na ten koncert. No to pytanie, kto chce? Kto chce? Proszę mnie ładnie przekonać, głosówką można na eskowym Messengerze. I zadanie jest bardzo proste. Słuchajcie, proszę opowiedzieć mi krótki żarcik. Taki emisyjny, żebym mógł go zagrać tutaj na antenie. Podwójny bilet na Charlie'ego do zgarnięcia. Radio SK. Czekam na głosówki, a tymczasem Tame Impala, Jenny i Dracula.

0: The Kid LAROI, Kelani, Girls. Słuchajcie, bo znalazłem patent na nową pracę. To znaczy na to, co działa na rekruterów. 29 minut po 20 to jest imprezka. W Polsce, w Łodzi były badania, które sprawdziły, co przekonuje osoby, które nas zatrudniają. I teraz uwaga. Jeżeli dwie osoby mają takie same kompetencje, podobne doświadczenie i tak dalej, no to ponad 80% rekruterów wybierze osobę, która waży mniej. Rozumiecie? Mam w takim razie radę dla tych przed rozmowami o pracę. Idźcie bez plecaka, opróżnijcie kieszenie i tak dalej. No tylko jak odpowiedzieć, gdy zapytają, ile pan albo pani wniesie do firmy?
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Dokładnie tak. Nowy numer o Tasanach usłyszeliście w Radiu SK jeszcze przed tym, jak usłyszał go cały świat. Teraz możecie sprawić, że trafi do zestawienia najlepszych hitów w Polsce.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
1: Autopromocja.
4: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.

Adele i Rolling in the Deep. I 18 minut przed 21, a my tankujemy. Albo raczej nie tankujemy, nie tankujemy, bo przejeżdżałem dzisiaj obok stacji. Zobaczyłem siódemkę z przodu i wystraszyłem się co najmniej, jakbym zobaczył ducha. I widziałem, że nie tylko ja tak miałem. Nie tylko ja, widziałem, że było was zdecydowanie więcej. No właśnie, no ale nie jest najlepiej, paliwa są coraz droższe i wiecie co? Czuję, że niedługo to na stację faktycznie będziemy przychodzić tylko popatrzeć. Ale pamiętajcie,

0: DJ Goya, Jason Derulo i Michiko. Tak nazywa się ten hit, to 4 minuty do 21. I imprezka i obiecałem, że ktoś z was wybierze się na koncert. W końcu Charlie Puth za 2 tygodnie zagra w Polsce, a ja mam 2 bilety. Trzeba mnie tylko rozśmieszyć. Przemek spróbował to zrobić, uwaga.
1: Haha, ale dałaś się nabrać. Powiedziała chochla do chochli.
0: Haha, ale udało ci się wygrać, powiedział Mati do Przemka. 2 wejściówki są twoje.

0: Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
7: Słuchacie SK Poznań na 93 FM, to jest SK Summer City, Dominik Rutkowski, dobry wieczór. Jesteśmy przed piąteczkiem, czyli przed dniem premier filmowych. No i jutro w repertuarze poznańskich kin pojawi się m.in. przygodowy film akcji Odyseja, ale w repertuarze też m.in. cały czas film Vaiana, czy piąta część animacji Toy Story. Nieważne na co chcecie się wybrać, możecie wybrać się za totalną darmożkę, bo mam bilety do kina i chętnie się nimi z wami podzielę. Przekonajcie mnie na Messengerze SK Poznań News, że to właśnie do was powinny one trafić. A ekipa SK Summer City w sobotę wpadnie do Rawicza, ale nie bez powodu, nie bez przyczyny, bo tam szykuje się fajna impreza, a mianowicie Międzynarodowe Zawody Flat Tracka, czyli zawody motocyklowe. To co, widzimy się?
6: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
8: Imprezka. Skoro czwartek to taki mały piątek, no to może mała imprezka? Nie czekam na odpowiedź, po prostu zaczynam imprezkę. Matti Fuczuło to ja, a Terry Swims to on, Mr. Know It All. No tak, zaczynamy, minutę po 21:00.

0: myślę, że przydałoby się zbadać kiedy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i mi się kliknęło i poleciało. Słuchajcie, chciałem powiedzieć, że myślę, że przydałoby się zbadać, kiedy serducho tak śmiga, no chyba, że to w marszu, to wtedy to 100 BPM to się zgadza. Ale nie o tym teraz. W Esce jak zawsze mamy dla was to, co najlepsze w muzyce. Wyobraźcie sobie taką grządkę pełną pięknych warzyw, a my wybieramy dla was te najlepsze, te takie najpiękniejsze, najpyszniejsze. Ale dałem porównanie, co? No ale coś w tym jest naprawdę, bo właśnie teraz mam dla was mega nowość od duetu Josh Baker, Poppy Bascom. Przygotujcie się, bo albo będzie się działo. Ten hit nazywa się My Place i już się zacznie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. No to gram.

0: Od razu czuć klimat mundialu, prawda? W końcu to jego hymn. Andrea Bocelli, David Guetta i J. Megan Thee Stallion i DNA. A ja muszę wam powiedzieć, że jesteście bardzo sprytni. Słuchajcie, zostałem wzięty przed chwilą sposobem. Przed chwilą na eskowy Messenger wpadła wiadomość od Martyny. Napisała, że podziwia, że przy tych wszystkich upałach jestem w stanie tak mówić jeszcze tym radiowym głosem. No bo ona po kilku minutach w upale brzmi jak stara kaseta. No i już myślałem, że to było takie miłe słowo dla prezentera. Już zrobiło mi się miło. Ale słuchajcie, tu jest drugie dno. Martyna napisała też, że z narzeczonym jest teraz na działce i on śmieje się z niej, że nigdy nic nie wygrała w radiu. I w ogóle, że nic nigdy nie wygrało, no to może coś ogarnę, żeby nie wyszła na przegrywa? No Martyna, muszę cię pochwalić, bo to było wyjątkowo zręczne. Ja doceniam najmocniej, naprawdę. Eskowy t-shirt w takim razie z napisem "Cześć, leci do ciebie", a razem z nim też nasz nowy magazyn SK Story. Radio SK. Miłego i wcale nie jesteś przegrywem.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Finał mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w super cenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

To jest Lato z Eską, to Jay-Z, Mr. Hudson i Young Forever. Młody na zawsze. Też sobie tak zawsze powtarzam, kiedy patrzę w lustro. Kojarzycie to uczucie? Od razu jakoś tak milej się robi, kiedy powie się sobie, że w sumie to nie jest tak źle, młody na zawsze albo młoda na zawsze. Najważniejsze jest jedno, żeby tylko lustro nie zaczęło się śmiać. Jeszcze się nie zdarzyło, ale ktoś obok? O, to już się zdarzyło. Bauza, Magnetic, tak gramy.

Jak pięknie śpiewa, prawda? To Somber i My Body Isn't Ready, 5 minut przed 22. Ten pan już niedługo zagra na węgierskim festiwalu Sziget, a my możemy was na niego wysłać. Słuchajcie Eski i zaglądajcie regularnie na sk.pl, tam w zakładce konkursy można się zgłaszać do naszych zabaw, albo w apce, tam można ogarnąć sobie eskowego kampera na przedłużony weekend. Dzisiaj zgarnęła go Milena i pojechała z narzeczonym świętować swoją rocznicę.

0: S.K.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
2: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
3: Dobry wieczór, to jest SK Summer City w SC Poznań, Dominik Rutkowski. Teraz troszkę więcej o tym, co nas czeka w sobotę. Właśnie wtedy ekipa SK Summer City wpadnie na międzynarodowe zawody flat tracka w Rawiczu. To są międzynarodowe zawody motocyklowe. No i pewnie się zastanawiacie, czym jest ten flat track cały. To już mówię, te zawody często odbywają się na torach żużlowych, ale dyscyplina ta znacząco różni się od klasycznego czarnego sportu, między innymi konstrukcją motocykli czy dostępnością, bo otwarta ona jest dla motocyklistów, którzy na co dzień jeżdżą na przykład w motokrosie czy na szosie. No a my będziemy kibicować i częstować was naszymi wakacyjnymi gadżetami. Do usłyszenia, pa!
2: Sponsorem akcji jest Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, oferujący studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. www.merito.pl.
4: Numer 1 w Poznaniu.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama. Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: I po reklamie.

Koncerty najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.

koncerty najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.

0: Stacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Radio SK. The good girl in your dreams.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Zacieram ślady twoich ust.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś pocztę? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?